Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: dishes, dishes, dishes.
1: Melo Radio.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

pobudzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
2: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
4: Tablica Jerzego Dudy Gracza odsłonięta w Katowicach, a na niej oryginalny list do aniołów. W programie powiemy też o muralu, który tworzy Śląski Szlak Filmowy, a którego tematem jest film Paciorki jednego różańca Kazimierza Kuca. Zapraszam na magazyn Edyta Czekaj, a najbliższe minuty spędzimy w Katowicach. Zaczynamy od tablicy upamiętniającej Jerzego Dudę Gracza i udajemy się na osiedle Paderewskiego.
5: Barbara Stawowczyk, emerytowana polonistka, drugiego LO imienia Marii Konopnickiej w Katowicach. Założycielka fanklubu Jerzego Dudy Gracza. Ja zainteresowałam się jego twórczością, jeszcze go nie znając, od lat 70. i potem tak jakoś to wszystko się potoczyło, że nawet zainteresowałam się obrazami, które tutaj powstały, tak zwanymi Holendrami, i mogłam je zakupić. I dopiero potem, kiedy zorientowałam się, że jest w Bytomiu jego galeria, i wtedy nawiązałam z nim kontakt i mogłam go zaprosić do szkoły. On był niezwykle silną osobowością, umiejącą rozmawiać z młodzieżą, mającą czas, żyjącą życiem. Jeździliśmy do niego do pracowni i pokazywał nam swój warsztat pracy. Również jeździł z nami nawet na rekolekcje

0: Przede wszystkim umiejętność analizy sztuki i malarstwa. On rozmiłował młodzież nie tylko w malarstwie, ale i w architekturze. Myśmy dużo dyskutowali na tych naszych spotkaniach na różne tematy, zarówno światopoglądowe, jak i moralne, literackie, językowe. No i szczególnie byliśmy też na wszystkich wernisażach, które on organizował.
1: Jerzy Duda Gracz został upamiętniony w Katowicach, w miejscu, w którym przez wiele lat mieszkał. Szukajcie tablicy na bloku przy ulicy Sikorskiego 20. A teraz mural, który tworzy Śląski Szlak Filmowy. Mural do obejrzenia także w Katowicach.
2: Mariusz Waras, autor projektu i wykonawca muralu. Wszystko poszło zgodnie z planem, więc jak najbardziej. Mural się odnosi do filmu Paciorki jednego różańca. Dokładnie opowiada jakby kilka scen, które są w tym filmie. U mnie to jest jakby posklejane trochę w taką moją własną trochę interpretację, historię. Więc mamy wieżowce, które wówczas powstawały, które częściowo są jeszcze w rusztowaniach, częściowo są skończone. Górną część wieńczy taka część industrialna, jakby miejsce pracy tych ludzi, którzy mieszkają w tych wieżowcach i w tych domkach, które tu są, były wcześniej. No i w samym środku, centralnie w kompozycji, jest wielka łyżka koparki. Koparki, która jakby zabiera ten domek, zabiera tą rodzinę, próbując ją przemieścić w inne miejsce. Moje doświadczenie muralowe jest, skromnie mówiąc, dość spore, jeśli chodzi o malowanie tego typu realizacji w tej skali, w różnych miejscach na świecie. Więc ten aspekt jakby mam dość mocno przećwiczony, więc bardziej się skupiam jednak na tym, co konkretnie chcę tam pokazać. Prace trwały samego malowania 6 dni, ale jakby ten mural też jakby jest przygotowany wcześniej, ponieważ powstaje w technice szablonu, więc te wszystkie szablony były przygotowane wcześniej w mojej pracowni, w moim studiu. Przy muralu pracowały razem ze mną jeszcze dwie osoby, Rafał Chomik i Jan Kołodziej. Więc wykonaliśmy ten mural w trójkę. Nie odnosimy się bardziej do twórczości, tak? I to jest jakby w tym dla mnie najciekawsze, a nie do samej postaci. Czyli nie jest to mural, który... On jest o filmie. Dokładnie o filmie, tak naprawdę.
3: Ewa Sadkowska, dyrektorka Instytucji Filmowej Silesia Film. Bardzo narracyjny i wydaje mi się, że jest świetną interpretacją filmu, o którym tutaj mówimy. To do tego jest niezwykle estetyczny, jest gęsty i świetnie się wtapia, czy gdzieś koresponduje chociażby z kolorami elewacji. To jest pierwsza ściana, którą pokryliśmy. Zaraz wchodzimy na osiedle Wajdyn i tam będziemy opowiadać o filmie Jesteś Bogiem Leszka Dawida, czyli historia faktofoniki. Trzeci film to Angelus Lecha Majewskiego w przestrzeni Muzeum Śląskiego. No i oczywiście szlak będzie się powiększał, bo ponad 100 filmów jest naszym udziałem koprodukcyjnym, a wiemy dobrze, że na Śląsku filmów kręciło się dużo, dużo więcej. Do jesieni jeszcze powstanie Wajdy, natomiast na wiosnę bierzemy się za Angelusa.
4: Justyna Juszczyk, Silesia Film Commission. Projektujemy stronę, w zasadzie ona już jest zaprojektowana, teraz tak naprawdę trwają testy i będziemy wrzucać tam wszystkie potrzebne informacje. Strona oczywiście jest projektowana tak, żeby jak najbardziej była czytelna na telefonach komórkowych, bo cel tej aplikacji jest taki, żeby można było po prostu z nią spacerować, w danym miejscu poczytać sobie o filmach i o różnych miejscach, które są zaznaczone na tym szlaku filmowym.
1: Filmowy mural znajdziemy w dzielnicy Giszowiec, a konkretnie na budynku przy ulicy Miła 3. No to tak jeszcze w świecie kultury pozostajemy. Teraz zaprosimy Was na wystawę, a zrobi to Magda Mleczko.
5: Z dna oceanu prosto do Katowic. W historycznej walcowni cynku w Katowicach światowa wystawa, na której poznacie historię najsłynniejszego statku świata, czyli Titanica. Ten fragment historii jest opowiedziany przez przedmioty, które zostały wydobyte z jego wraku. Ze mną jest Krzysztof Mędrala, ambasador tej wyjątkowej wystawy, no i zarazem właściciel jednej z największych w Europie prywatnych kolekcji pamiątek związanych z linią White Star Line. Ile tych pamiątek ma pan w swojej kolekcji? Dodam, że jedną z nich przyniósł pan tu dzisiaj do studia. To jest malutka filiżanka na espresso.
6: Tak, moich przedmiotów w kolekcji jest około 350. to jest pasja, która trwa kilkanaście lat i nigdy nie spodziewałbym się, że urośnie do tych rozmiarów, kiedy ten zbiór będzie uznawany za jedną z największych kolekcji w Europie. A ta filiżanka, którą

0: przyniosłem tutaj, jest dla mnie prawdziwym świętym gralem. Mam ją bardzo rzadko w swoich rękach, ponieważ ona jest właściwie permanentnie na wystawie. Natomiast zostanie umieszczona w gablocie na wystawie Titanic The Artifact Exhibition w Katowicach, właśnie w Walcowni.
1: I na tą wystawę właśnie was zabieramy, na wystawę o Titanicu do historycznej Walcowni Synku w Katowicach. Wystaw o Titanicu na całym świecie było wiele. Dlaczego ta w Katowicach jest aż tak wyjątkowa?
0: Jest wyjątkowa z kilku względów. Każda wystawa jest szyta na miarę, ponieważ jest to wystawa podróżująca i tutaj w Katowicach wybrany został obiekt, który jest związany z epoką, w której powstał Titanic. Jego atmosfera, jego wygląd bardzo doskonale nawiązuje do tego właśnie postępu techniki z początku XX wieku. Widzimy tam liczne elementy inżynieryjne, które mogą nawiązywać do miejsca, w którym budowano Titanica, więc sam budynek był też dużym wyzwaniem dla projektantów tej wystawy, w szczególności z uwagi na posadzkę, która jest tam też spektakularna. Warto również zwrócić na to uwagę, jak będą Państwo na tej wystawie. Jest wyjątkowa dlatego, że też ten zestaw artefaktów, który został przygotowany dla Katowic, jest niepokazywany wcześniej w Polsce w takim zakresie. Jest tam około 200 oryginalnych przedmiotów wydobytych z wraku Titanica.
1: Żadne repliki, żadne rekonstrukcje. To wszystko są te prawdziwe przedmioty.
0: Tak, dlatego właśnie mimo tego, że wystaw poświęconych historii Titanica jest na świecie wiele, ale ta konkretna niesie w sobie bardzo duży ładunek emocjonalny. Na tej wystawie wśród artefaktów znajdują się przedmioty osobiste pasażerów. W tym zestawie jest ich dość dużo. Na przykład są spodnie jednego z pasażerów, są okulary, są buty, są rzeczy codziennego użytku, są fiolki z perfumami, które pachną do dziś. To są rzeczy, które przetrwały na dnie oceanu wiele, wiele dekad, zanim zostały odnalezione, a warto wspomnieć, że 1 września 2026 roku mija dokładnie 41 lat od odkrycia wraku Titanica, więc również wpisuje się to otwarcie tej wystawy w czas rocznicy odnalezienia.
1: Są też podobno banknoty, aż takie papierowe, to też dziwne, że przetrwały.
0: Tak, one są zachowane w przepięknym stanie, to są banknoty dolarowe i niektórzy zwiedzający zadają sobie to pytanie, jak to możliwe, że na przykład elementy z metalu czy elementy z drewna uległy tak bardzo dużej degradacji, a w jednej z gablot widzimy pięknie zachowane banknoty. Sekret tego jest następujący. Jeżeli dokument papierowy znajdował się na przykład w torbie zamkniętej szczelnie z dobrze wyprawionej skóry, to ta dobrze wyprawiona skóra blokowała dostęp mikroorganizmów do środka. Tym samym te przedmioty nie ulegały takiej degradacji i po konserwacji zachwycają swoim pięknem do dziś.
1: Luksusy i podziały klasowe na Titanicu. Ta wystawa o tym też mówi, prawda?
0: Tak, my możemy poczuć ten kontrast na własnej skórze, kiedy przechodzimy przez scenografię wystawy, nawiązujące do przestrzeni klasy pierwszej i tam w tych scenografiach widzimy przedmioty należące do tej klasy, a potem trafiamy do klasy trzeciej, do kotłowni. Widzimy te kontrasty, możemy je poczuć też w naszym sercu, dlatego że to nie jest tylko historia wnętrz i przedmiotów, ale to jest przede wszystkim historia ludzi pochodzących z bardzo różnych środowisk, znajdujących się na jednym statku. Można więc powiedzieć, że taki statek, jak kapsuła, był odwzorowaniem struktury społecznej tamtych lat.
1: Jak wchodzimy na tą wystawę, tak? Czym ona się zaczyna? Co nas wita?
0: Kiedy wchodzimy na wystawę, wita nas galeria poświęcona odkryciu wraku. Jest to nowy zabieg, który nie był stosowany do tej pory na tego typu wystawach, ponieważ ta galeria zawsze kończyła zwiedzanie. A tutaj chodzi o to, aby uwrażliwić gościa na to, że przedmioty, które na niej zobaczy, pochodzą z wraku. W jednej z pierwszych gablot tej galerii zobaczą Państwo iluminator ze statku, czyli okno, które niegdyś doświetlało wnętrza statku, a dzisiaj jest eksponatem.
1: Bardzo ciekawym też eksponatem, bo ja miałam okazję oglądać na stronie Titanic Galeria filmik z Pana udziałem i też polecam sobie tam zajrzeć przed pójściem na wystawę, bo filmik robi naprawdę niesamowite wrażenie. Tam zobaczymy, tam wirtualnie przejdziemy się już po tej wystawie i tylko nabierzemy jeszcze większej ochoty, żeby pójść na nią tak naprawdę i zobaczyć to wszystko osobiście, własnymi oczami. Mówił Pan o żyrandolu z palarni dla dżentelmenów klasy pierwszej. To też zobaczymy właśnie na tej wystawie.
0: Na tej wystawie żyrandol został zamieniony na inny żyrandol, który pochodzi z reprezentacyjnej klatki schodowej pierwszej klasy. Niesamowity jest ten żyrandol, który zobaczymy tutaj w Katowicach, ponieważ w nim widać jeszcze przepalone ślady po żarówkach. On jest wygięty, on jest zniszczony, widać ślady katastrofy. Zmierzam też do tego, że eksponaty, które znajdują się w Katowicach, częściowo nie były pokazywane wcześniej na poprzednich edycjach wystawy w Polsce.
1: Ta wystawa wcześniej gościła we Wrocławiu, ale ta nasza w Katowicach jest podobno dużo większa.
0: Tak, ona jest większa, ona ma inny skład eksponatów. Niektóre z eksponatów musiały wrócić do Stanów Zjednoczonych z powodu różnych przepisów, również celnych, ale ten zestaw, który mamy tutaj, jest również bardzo bogaty, bardzo ciekawy i jednym z ikonicznych eksponatów, które nadal są pokazywane w Polsce, to drzwi wejściowe na statek. Jedyne wydobyte z wraku Titanica, wielkie, ogromne, ważące 1,5 tony drzwi wejściowe dla pasażerów klasy pierwszej.
1: I jeszcze ta palarnia dla dżentelmenów z klasy pierwszej, to też jest takie bardzo szczególne miejsce, bo tam podobno ostatni raz widziany był konstruktor i projektant Titanica.
0: Tak, jeden ze stewardów, który przechodził przez to pomieszczenie, kiedy statek tonął, nie spodziewając się, że kogo cokolwiek tam zobaczy, spostrzegł, że przy kominku stoi Thomas Andrews. I był to widok smutny, ponieważ podobno z odłożoną kamizelką ratunkową Thomas Andrews patrzył w zegar, patrzył w obraz, które znajdowały się nad kominkiem. Nie wiemy, czy faktycznie było to ostatnie miejsce, w którym był widziany, ale jeżeli tak było, to znaczy, że w tym miejscu zginął, ponieważ jego ciała nigdy nie odnaleziono.
1: Wiele jest jeszcze takich chyba tajemnic, które nie zostały odkryte, jeśli chodzi o katastrofę Titanica. Także tych pytań ciągle będziemy sobie zadawali, myślę, jeszcze przez wiele, wiele stuleci nawet. Ale wracając do wystawy, każdy z Państwa, który przyjdzie na tą wystawę, dostanie też taką kartę pokładową pasażera Titanica.
0: Tak, na symbolicznym bilecie wejściowym na statek znajduje się imię i nazwisko prawdziwej osoby, która była na statku. Może być to pasażer, może być to też członek załogi i mamy tam również krótką biografię tej osoby. Kiedy kończymy nasz spacer po wystawie, możemy odnaleźć to nazwisko wśród setek innych nazwisk na wielkiej ścianie i dowiedzieć się, czy ta osoba przeżyła, czy w katastrofie zginęła. Ten bilet buduje taki symboliczny most między nami a jakąś historyczną postacią, a same bilety mają bardzo ładną graficzną formę i z powodzeniem mogą służyć później jako zakładka do książki na przykład.
1: Ambasador wystawy o Titanicu w Katowicach, Krzysztof Mędrala.
2: Ja przypomnę, że rozmawiała Magda Mleczko, oczywiście na wystawę zapraszamy.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
6: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
2: Choć Muzeum Górnośląskie w Bytomiu jest w remoncie, tą wystawę można oglądać w budynku przy Korfantego. I tak, do końca grudnia obejrzymy wystawę Od dinozaurów do człowieka. Historia życia na Ziemi. Jest też wystawa Motyle między pięknem natury a nauką. Ta wystawa do obejrzenia do 18 października. Jest też kilka wystaw do przygotowania. Już w grudniu będzie można zobaczyć wystawę z cyklu Wspomnienie w 41. rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek. A tymczasem kiedyś Muzeum Górnośląskim w Bytomiu można było obejrzeć wystawę Od Darwina do Banku DNA – Przyroda w Muzeum, a dziś Laboratorium DNA Roślin Muzeum ma w swoich murach. Co ciekawe, to jedyne takie laboratorium w naszym kraju. Posłuchajcie.
7: Roland Doborz, jestem kierownikiem działu przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
2: Zawsze jak tutaj u panów przyrodników jestem, to poruszamy ciekawe tematy, a dzisiaj coś, co jednych może zszokować, że macie coś takiego właśnie tutaj. Ale od początku, jak to było?
7: Kilka lat temu rozpoczęliśmy budowę banku próbek DNA. To był 2016 rok, gdzie we współpracy z pracowniami preparacji zwierząt zaczęliśmy pozyskiwać materiały kostne z ssaków. Ale równocześnie pojawiło się coś takiego jak bardzo intensywne próby opracowywania materiałów muzealnych. Po pierwsze, szukanie DNA wilka workowatego tasmańskiego, szukanie DNA w szczątkach zgromadzonych w muzeach, zgromadzonych w różnych instytutach mamuta i tak dalej, i tak dalej. No i suma summarum finalnie kilka lat temu Svante Pebo dostał Nagrodę Nobla za opracowanie łańcucha DNA Neandertalczyka. Oczywiście na materiałach muzealnych. No więc jeżeli coś takiego się zdarzyło, koniecznie trzeba było to wykorzystać, tym bardziej, że tak naprawdę nie ma precedensów w muzealnictwie, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie ma czegoś takiego jak pracownia analiz molekularnych przy działach przyrody. Po raz pierwszy coś takiego napisałem taki projekt kilka lat temu. Za pierwszym razem ten projekt spotkał się z takimi skrajnymi jakby ocenami. Z jednej strony fantastyczna ocena była od jednego recenzenta, z drugiej strony troszeczkę taka powiedzmy zaskakująco niska, ale prawdopodobnie wynikająca z tego, że po prostu to się nie mieściło jak gdyby w ramach Ministerstwa Kultury, dzieł sztuki, etnografii, archeologii i tak dalej.
2: No tak, bo to taka abstrakcja można powiedzieć.
7: Tak, to w pewnym sensie powiem tak naprawdę oglądając Jurassic Park, to wtedy wydawało się totalna abstrakcja, fantastyczny science fiction z górnej półki, a te science fiction jest coraz bliżej nas w tej chwili, także to zaczyna być coraz bardziej ciekawe pod tym względem. No i oczywiście nie może zabraknąć tutaj muzeów w tej dziedzinie, dlatego że tak naprawdę już Ernst Mayr kiedyś powiedział, że największą bioróżnorodność to on tak naprawdę znajduje niestety w muzeach. Te gatunki szybciej wymierają często, niż my jesteśmy w stanie kontrolować bardzo często z ekspedycji naukowych materiały, tak jak my w tej chwili gromadzimy to, z tak zwanych hotspotów, czyli biodiversity hotspot, czyli najcenniejszych miejsc. Okazuje się, że tak naprawdę te materiały już są nie do pozyskania, bo na przykład jakaś dzielnica się rozbudowała, coś zostało zniszczone, jakaś kopalnia funkcjonowała i zniszczyła coś, a w tym czasie ktoś w muzeum robi rewizję materiału, robi kwerendę, zajmuje się swoją grupą, nagle odkrywa nowy gatunek, ale tego gatunku już tak naprawdę w naturze nie ma. Te słowa Mayra są gorzkie, ale prawdziwe. I oczywiście teraz, jak można jeszcze wykorzystać to, co my zbieramy w muzeach? Oczywiście nasuwa się od razu wniosek, że no, jest jeszcze jedna płaszczyzna, właśnie ta genetyka, która tak naprawdę była dedykowana zawsze temu, co żyje, miękkim tkankom, przechowywanym w odpowiednich warunkach i tak dalej. Ale jak można to zrobić z materiałami, które mają 100 lat i więcej? To jest niesamowite. No ale Svante Paabo pokazał, że to się da. Oczywiście to były gigantyczne pieniądze, niewyobrażalne, czego tak naprawdę muzeum nie jest w stanie otrzymać takich pieniędzy, ale to już był pewien sygnał, więc ten pierwszy projekt zagwarantował nam tak naprawdę zagospodarowanie dwóch pomieszczeń w taki sprzęt bazowy, nazwijmy to w ten sposób. W zeszłym roku napisaliśmy drugą część projektu, pracownia analiz molekularnych i bank DNA. Etap drugi. I w tym drugim etapie zakupiliśmy pozostałe sprzęty potrzebne nam. Oczywiście do tego dochodzą odczynniki i tak dalej. No i to, co kiedyś musieliśmy robić we współpracy z Uniwersytetem Śląskim, z Uniwersytetem Opolskim, gdzie wykorzystywaliśmy doświadczenie Uniwersytetu Łódzkiego, mogliśmy powoli wdrażać u nas. Tak to się zdarzyło, że oczywiście koniec roku, który jest najbardziej zawsze przerażający dla wszystkich w związku ze sprawozdaniami, skończeniem jakichś rzeczy, rozpoczynaniem czegoś na przyszły rok planów i tak dalej, i tak dalej. U nas się to wszystko skumulowało, bo finalnie musimy rozliczyć projekty. Finalnie wystartowaliśmy wreszcie i taka data dla nas progowa, niesamowicie ważna, to jest 12 grudnia 2025 roku. Po raz pierwszy w naszej pracowni analiz molekularnych przeprowadziliśmy pełny cykl przygotowania materiału genetycznego do sekwencjonowania. No i myślę, że za chwilę, panią redaktor, przejdziemy do pracowni. Postaramy się troszeczkę opowiedzieć o tym całym procesie, który jest niezwykle skomplikowany, ale fantastyczne wyniki dający.
2: No to idziemy.
7: Idziemy.
2: Panie Rolandzie, jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu.
7: Tak, to jest niewielkie pomieszczenie, ale niezwykle ważne dla nas, dlatego że tu akurat umieszczony jest ten najdroższy sprzęt, który zakupiliśmy, mikroskop i binokular do sortowania materiału pod kątem oczywiście wyboru również do badań DNA.
2: Te urządzenia robią wielkie rzeczy, panie Rolandzie, ale wcale nie są takie wielkie. Rzeczywiście są bardzo nowoczesne i one są takie gabarytowo nie największe.
7: To jest niezwykle precyzyjne urządzenie, które potrafi nam tak naprawdę powiększyć owady, które często mają wielkość poniżej milimetra, do odpowiedniej wielkości, także jesteśmy w stanie znaleźć w nich te identyfikacyjne cechy, które później posłużą nam do zaklasyfikowania wstępnie owada. I oczywiście czemu służy ta genetyka? No tu oczywiście przed chwilą się wyłączyło urządzenie, jedno z urządzeń, czyli zamrażarka, w której też przechowuje się część odczynników, które muszą być w odpowiedniej temperaturze, zresztą wręcz konkretnej, minus 20 stopni. I powiem tak, Genetyka jest genialnym narzędziem, dodatkowym narzędziem, które utwierdza nas w dobrym oznaczeniu, zdeterminowaniu, czyli nazwaniu danego gatunku. To jest bardzo, bardzo istotne, ponieważ tych zwierząt, generalnie gatunków na świecie jest dziesiątki milionów. Prawdopodobnie około 10 milionów, a może i nawet więcej. Mnóstwo z tego jest nieopisane, ale powiedzmy współcześnie funkcjonuje około 2 miliony gatunków. Więc naprawdę to trzeba być niezłym specjalistą, żeby ogarnąć swoją grupę, która często kilka tysięcy gatunków liczy. Więc to jest świetne narzędzie. Oprócz tego badania molekularne pozwalają nam również na rozstrzygnięcie tak zwanych dark species. Gatunki, które są tak podobne do siebie, że w zasadzie ich populacje zachodzą na siebie, nie do końca jesteśmy w stanie przy tych standardowych metodach, czy typu mikroskop, szkiełko i oko, oznaczyć, do którego gatunku on należy. Genetyka jest genialna pod tym względem, bardzo, bardzo pomocna. Oczywiście oprócz tego tutaj jest coś, co służy również publikacji i upowszechnianiu, czyli cały system rejestracji obrazu. Możemy te zdjęcia przy powiększeniu 100-200 razy, możemy je zrobić w doskonałej rozdzielczości, wielowarstwowe, poskładać je w programie odpowiednim. I to publikuje się w publikacjach naukowych, ale to również pozwala nam przekazać pewne informacje z tego mikroświata naszym gościom, naszym zwiedzającym nasze wystawy i tak dalej, więc to jest też bardzo ważne z poziomu muzealnika. Ale to jest to pierwsze pomieszczenie, gdzie mamy pewne zestawy sprzętu, które trzeba używać całym. To jest olbrzymie skomplikowany proces. Doszliśmy do wniosku, że ja będę o tym opowiadał, ponieważ ja na tym się naprawdę nie znam. Ja wiem, że można to wykorzystać i tak dalej, ale przypuszczam, że gdyby Wojtek Szczepański, pan doktor Szczepański zszedł i zaczął opowiadać, byłoby to nudne dla większości. Ale przejdźmy do tego drugiego pomieszczenia.
2: To ma być właśnie obrazowo. Lodówki oczywiście nie otwieramy. Powiedzmy, że to jest taka lodówka.
7: Możemy otworzyć zamrażarkę. Tutaj...
2: To wygląda lodówka jak taka w szpitalach, gdzie mają rzeczywiście leki oczywiście. I osocza na przykład.
7: No powiedzmy, jest to z wyższej tak. półki. Tutaj mamy materiały głównie entomologiczne, które są przeznaczone ewentualnie do badań genetycznych, wykorzystywane również do badań genetycznych, dlatego one lepiej, jeżeli przebywają w lodówce w stałych warunkach. Oprócz tego na górze mamy odczynniki odpowiednie, które są wykorzystywane, różnego rodzaju bufory, różnego rodzaju jakieś rozpuszczalniki, które służą nam do czy...
2: Wyższa od...
7: Tak, oczywiście.
2: To przechodzimy dalej.
7: Do pomieszczenia numer 2.
2: Zapytam, czy dużo tych pomieszczeń macie?
7: Tylko dwa konkretne, nie za duże, ale to jest taki jeden z najnowocześniejszych elementów w zaskakującym miejscu. Muzeum, które powinno się kojarzyć raczej z historią.
2: Dokładnie, z gablotami.
7: Tak jest, gabloty.
2: Na szczęście już te kapcie słynne zniknęły lata temu.
7: Kustosze, którzy są starzy w zarękawnikach, z grubymi okularami, szkłami, to już nie jest to. No i tu jesteśmy, to jest serce naszego laboratorium, czyli to jest to miejsce, gdzie tak naprawdę dzieje się magia. Ja powiem tak pokrótce, ponieważ dostajemy owada, który jest, szczególnie jeżeli jeździmy w tej chwili w te super miejsca cenne przyrodniczo, gdzie tak naprawdę możemy spotykać się z bardzo dużą bioróżnorodnością, gdzie tak naprawdę te miejsca decydują, a inaczej informacje z tych miejsc decydują o tym, w jakim kierunku tak naprawdę podąża nasza planeta. Jak to wygląda, jaka jest antropopresja, jak te zmiany klimatyczne wpływają. Jak tak naprawdę, teraz znowu się włączyła troszeczkę większa zamrażarka. To jest zamrażarka, która mrozi materiał genetyczny do minus 81 stopni. Więc tutaj zresztą wyświetla się cały czas. Jest ona bardzo, bardzo precyzyjna i tu przechowujemy te najcenniejsze rzeczy, próbki i właśnie teraz czego? Eksponatów naszych muzeum. 100 lat temu nikt by sobie nie wyobraził tego, że eksponaty będą przechowywane w takich zamrażarkach, fragmenty tych eksponatów, ale równie cenne jak te pozostałe części. Może bardziej dla naukowców. W każdym razie wracając do tego całego procesu, wszystko to rozpoczyna się od, ponieważ my zajmujemy się głównie pozyskiwaniem materiału genetycznego z owadów, bo to jest znacznie prostsze i możliwe do zrealizowania, przynajmniej na tym etapie rozwoju muzeumiki, bo to już w ogóle nowa dziedzina powstała, muzeumika, tak się ładnie nazywa, wykorzystanie do badań genetycznych materiału muzealnego. Mamy specjalne takie a la moździerze. Wyobraźmy sobie, jak mamy pieprz czy jakieś ziele angielskie, chcemy go sproszkować czy przynajmniej porozbijać, mamy moździerze. Tylko że nasze moździerze są delikatnie mówiąc mniejsze. Tu jest właśnie, o tak, tak moździerz wygląda. Napełniamy go specjalnie wodą super czystą. Do tego wrzucamy na przykład nogę owada, którego chcemy zbadać, z którego chcemy pozyskać DNA. I za pomocą, właśnie tak wygląda ten moździerz, tego moździerza rozcieramy tą nogę, no i zaczyna się cały proces. Ja powiem tak, długo się zastanawiam, jak o tym procesie opowiedzieć, bo to jest bardzo skomplikowane, ale wyobraźmy sobie, bo to już przypuszczam, że naszym słuchaczom znacznie bardziej pobudzi wyobraźnię. Proces przed startem samolotu. Pilot i drugi pilot wykonują kilkadziesiąt różnych czynności. Sprawdzają step by step, sprawdzają wszystkie elementy wyposażenia samolotu gwarantującego bezpieczeństwo. Na tej samej zasadzie tutaj tych procesów, które trzeba przejść, jest kilkadziesiąt, które trzeba dokładnie zastosować, ponieważ wyobraźmy sobie, jeżeli my taką nogę rozgnieciemy, ile w takiej nóżce, nie wiem, muchy może być materiału genetycznego? To są mikroskopijne ilości i w tym momencie w odpowiednim buforze dodajemy enzym, który tak naprawdę rozpuszcza ten cały materiał genetyczny, ekstrahuje z tego. Przez wiele, wiele etapów filtrowania, a filtrowanie odbywa się w takich maluteńkich probóweczkach, doprowadzamy do sytuacji, w której uzyskujemy minimalną ilość czystego materiału genetycznego. Ten materiał genetyczny odpowiednio podgrzewany, znowu namnażany, jakby pozwala nam pozyskać to, co jest bazą do sekwencjonowania, do uzyskania jak gdyby większej ilości tych układu, tych gwarantujących oznaczenie układu zasad, które tam adenozyna, cytozyna, guanina, tymina i tak dalej. W każdym razie, oczywiście tu jeszcze na różnych etapach jesteśmy, tu są oczywiście wirowania, wytrząsania różnego rodzaju, bo to wszystko tak naprawdę jest bardzo silnie określone, temperatura, tam gdzie namnażamy w procesie jakby podgrzewania i namnażamy materiał genetyczny, to są specjalne programy, które ustawiamy w odpowiedni sposób, w zależności od tego, od typu materiału, który tam dostał się.
2: O tym wszystkim opowiadał nam Roland Dowosz, przyrodnik, naukowiec, kierownik działu przyrody w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.
3: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
8: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
9: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
10: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
11: Szykują się utrudnienia w Bytomiu, jeszcze nie dziś, ale od jutra już kierowcy natkną się na pewne przeszkody. Będzie zmiana organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Musialika i Kochanowskiego. Kierowcy mogą spodziewać się ręcznego sterowania ruchem. Życzymy bezpiecznej drogi.
12: Staliście dzisiaj od razu po pierwszym budziku? Czy była opcja drzemka? Teraz już działamy na 100%, bo jest w 6:30. Podkręcamy tempo w Melo. Waldek Darłak. Dzień dobry, hej!

To już dzisiaj jest nowy dzień, od samego rana dzisiaj mamy środę i dajcie sobie szansę, to bardzo proste, wystarczy zadzwonić teraz pod 321-321-777 i zgarniacie melotorbę. Taki merch mam dla was od samego rana i 3 szoty dokładam tak na rozgrzewkę, więc dzwońcie jak najszybciej, kto dzisiaj będzie naprawdę szybki, kto zgarnie melotorbę, dzwońcie, może to właśnie dzisiaj jest wasz dzień, sprawdźcie to koniecznie, dzwońcie teraz pod 321-321-777.

0: Take Me Back i Kygo w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Cześć, siemana Łukasz.
1: Witam serdecznie.
0: Słuchajcie, Łukasz to jest taki gość, który nie lubi sobie za długo pospać. Zamiast pospać, to lubi wcześniej wstać i co zrobić?
1: A przejechałem sobie dzisiaj przy tej ładnej pogodzie z rana 20 km rowerem.
0: No widzicie? No, można, można. Łukasz, poczekaj, bo doprecyzuję. Ale tak serio, serio, czy tylko ci się śniło, co?
1: Słucham?
0: Tak serio, czy tylko ci się śniło?
1: Nie, tak serio, naprawdę lubię jeździć rowerem, a jeszcze taką piękną pogodę rano, to tym bardziej.
0: Słuchaj, ja też, także fajnie, zazdroszczę, a teraz to uwaga przed tobą.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: I trzy szybkie pytania, uwaga, jesień czy zima?
1: Jesień.
0: Przód czy tył?
1: Jeszcze raz.
0: Przód czy tył? Radio w aucie czy online, Łukasz?
1: Radio.
0: W aucie czy online? Dobry wybór.
1: W aucie, oczywiście, że w aucie. Bardzo dużo jeździ autem, także auto.
0: Jak nie jeździ autem, to jeździ rowerem i tu polecam, można słuchać Melo, energii ci wtedy nie zabraknie. No i nie zabraknie ci torby od Melo Radia, bo właśnie taki merch dzisiaj zgarniasz, już pakujemy, już wysyłamy i trzymamy kciuki za fajny dzień. Trzymaj się, Łukasz.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo od rana w Melo Radio. Tak jest u nas. Dużo dobrej, fajnej energii, merch do zgarnięcia i szybkie pytanie. Co u was? Jak tam dzisiaj? Środa się rozkręca. Za 15 minut siódmą już mamy Tame Impala w Melo.

0: Countryx w Meloradio i Golden. Tak podkręcamy tempo od samego rana. Dzisiaj wypadło na sam środek tygodnia. 9 dzień września. Mamy dla was i dużo energetycznej muzy od samego rana, tak żeby jeszcze lepiej wam się wstawało i działało. Już za chwilę newsy w Meloradio o tym, co istotnego i o czym powinniście wiedzieć z samego rana. No jest jeszcze coś, oczywiście prognoza pogody. Sprawdzimy ją dla was już za chwilę. Teraz na zegarach za 7 minut 7 w Melo.
1: A już o 7 zagramy
0: Shimzai, Fire Fire. Tak od rana podkręcamy tempo i tak wam zagramy, gdy inni będą gadać.
2: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
6: Kochanie, teraz jest idealnie.
5: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
12: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
14: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salony Mazda Mirai Motors, Bytom, Zabrze, Sosnowiec.
16: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Pogoda.
8: będzie gorąco, znów będziemy się mogli troszkę w słońcu powygrzewać. 30 stopni wskażą termometry w Katowicach, w Gliwicach, w Zabrzu. Można się jak najbardziej tym latem ciągle jeszcze nacieszyć. I tak będzie aż do wieczora, bo wieczorem spadnie deszcz. A jutro temperatura już dużo niższa, 19 stopni. Około 20 stopni wskazywać też będą termometry w najbliższy weekend.
17: Są newsy na siódmą. Maracin Sikora. Zapraszam. Minister koordynator służb specjalnych spotkał się z szefem CIA Johnem Radcliffe'em. Spotkanie było zaplanowane i dotyczyło bezpieczeństwa. Coraz więcej pacjentów dostaje SMS-y i maile z ostrzeżeniem, że ich dane medyczne mogły posłużyć oszustom. Sytuacja ma związek z sierpniowym wyciekiem danych z platformy MyDoktor, mówi prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie, dr Dariusz Samborski.
18: Prosimy, aby pacjenci się nie denerwowali. Jest to kolejny element informacyjny.
17: Alerty dostaną też osoby, które są wpisane jako upoważnione do odbioru dokumentacji medycznej. Robert Lewandowski i Leo Messi spotkają się na boisku. To w meczu amerykańskiej MLS. Spotkanie będzie o 2:30 w nocy czasu polskiego. Krótek już w ciepłych krajach. Słynny bocian z Warmińsko-Mazurskiego przebywa w rejonie Sharm el-Sheikh na Półwyspie Synaj.
19: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
0: Ja mam jedno konkretne pytanie. Jak tam idzie wam środa o tej porze? Żeby było jeszcze lepiej, podkręcamy tempo w Meloradiu. I gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, siemanko, jest siódma.

Podkręcamy tempo w Melo Radio od samego rana, dzisiaj w środę. A dziś całkiem usprawiedliwione mogą być dodatkowe minuty spędzone przed lustrem, bo mamy Międzynarodowy Dzień Urody. Wy już wyszykowani od samego rana? Słuchajcie, bo mam pytanie dzisiaj i czekać będę na wasze głosówki. Jak myślicie? Co powinno być większe niż jest? Co powinno być większe niż jest? Jakie pomysły przychodzą wam do głowy, jak słyszycie takie pytanie? Dajcie znać, wbijajcie szybko na meloradio.pl. Czekam na wasze głosówki. Łatwo nagrać i wysłać. Wystarczy nacisnąć tą słuchawkę na samym dole, a wejść na meloradio.pl, najlepiej z komórki. Zobaczcie, jak to działa. Jak jeszcze nigdy nie wysyłaliście do nas głosówki, to dzisiaj jest ten dzień. No to czekam na wasze odpowiedzi. Co powinno być większe niż jest? Oczywiście za te najfajniejsze, najbardziej oryginalne wyślemy wam Melo Merch. Co powinno być większe niż jest? Czekam na głosówki.

0: słuchajcie.
1: Kizo w Melo Radio. Podkręcamy tempo, już 18 minut po godzinie 7. Czekamy na wasze głosówki. Co powinno być większe niż jest? Jakie macie pomysły? Co przychodzi wam do głowy tak od razu? No to dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl i wysyłajcie głosówki. Słuchajcie, jest nowy trend. Koniec z życiem na pokaz i perfekcyjnymi fotkami na socialach. To się może wam spodobać. W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu kinda chic, który polega na docenianiu zwykłych, małych i często darmowych przyjemności. A wiadomo, za darmo to uczciwa cena. Chodzi o to, żeby bardziej zwracać uwagę na to, co naturalne, proste i zwyczajne. Sporo influencerów, ale też zwykłych ludzi pokazuje, że warto odejść od idealnych fotek wrzucanych do netu i przestać imponować innym. Zamiast tego skupić się na sobie i na tym, co daje nam szczęście. Brzmi dobrze, co? W tym trendzie jest czytanie książek, jakieś zwykłe hobby, spotkanie z kimś dawno niewidzianym, czy choćby po prostu posiedzenie sobie na ławce albo urządzenie pikniku w parku. Chodzi o robienie z pozoru małych rzeczy, które dają nam zadowolenie z samych siebie. Podoba się? No to możecie łatwo przetestować ten trend na sobie. W sumie to niewiele kosztuje. Najlepiej zacznijcie od zaraz. 19 po 7 w Melo.

0: Oxy Reasons i Lawinia również w Melo. Tak podkręcamy tempo i dzisiaj pytam, co powinno być większe niż jest? Sporo różnych propozycji, na przykład kawa z samego rana, mój balkon, limit na karcie i bagaż podręczny w tanich liniach. To kilka propozycji, ale dominująco, zdecydowanie jest u was coś takiego. Co powinno być większe niż jest?
1: Większa powinna być oczywiście, że wypłata.
2: Wypłata w mojej firmie.
3: Większa powinna być oczywiście wypłata.
4: No oczywiście, że wypłata.
0: Słuchajcie, no dobra, to jeszcze raz pytam. Co powinno być większe niż jest, oprócz wypłaty? Czekam na wasze oryginalne głosówki, czekam merch do zgarnięcia i LMFAO już za chwilę też w Melo Radio. Już 28 po 7.
5: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
6: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
7: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
9: Kochanie, teraz jest idealnie.
10: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
12: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
11: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanii zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
14: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Zabrze Szkubacza 1. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Zabrze Szkubacza 1.
15: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
7: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salony Mazda Mirai Motors, Bytom, Zabrze, Sosnowiec.
6: Po reklamie.

0: Filipa Kinelli, będzie jaśniej. W Melo Radio podkręcamy tempo. Co powinno być większe niż jest?
1: Myślę, że większe niż jest powinny być moje chęci do pracy.
0: Rozumiem.
2: Trochę większa mogłaby być ziemia. Może doba byłaby wtedy trochę dłuższa.
3: Właśnie jadę z dzieciakami do szkoły. Głośno mi odpowiedzieli, że...
4: Wakacje!
0: To rozumiemy.
5: No oczywiście, że większy powinien być mój głośnik, kiedy słucham Melo Radia.
0: Okej. Okay.
6: Dobro niż zło oraz kura niż jajko.
0: A wy co myślicie? Czekamy na głosówki. Co powinno być większe niż jest? Na meloradio.pl można nagrać.

0: Crisscross Amsterdam. My oh my, w Melo Radio najlepszy drop nowych hitów mamy dla was codziennie. Mamy też dużo energetycznej muzy, no i oczywiście newsy, które już za chwilę. Będzie też prognoza pogody i będzie ósma za 8 minut.
1: A już o 8 zagramy.
0: Hey, Bonnie Heart w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo od rana w środę.
1: Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant. Aha.
1: Jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga Dudziuk,
3: Mikołaj Kujawiński.
1: Najlepsze Melo jest tylko u nas.
6: Bo nie warto stać w miejscu.
7: Bo liczy się dobra energia.
6: Bo ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Jest taki model Toyoty, który pokochali Polki i Polacy. To Yaris Cross. Teraz poznaj go w nowej odsłonie podczas dni otwartych od 7 do 12 września w salonach Toyota Czajka. Możesz go mieć za jedyne 724 zł netto miesięcznie, a do zamówienia otrzymasz 2000 zł na akcesoria. Nowy Yaris Cross czeka na Ciebie w salonach w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce.
4: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
13: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
14: i mocno podkręcone tempo.
15: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
13: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
12: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

Na drodze numer 86 utrudnienia związane z remontem wiaduktu w ciągu katowickiej i wymiany barier energochłonnych. Prace mają potrwać do końca września, także przez najbliższe tygodnie kierowcy jadący w kierunku Bielska-Białej mogą spodziewać się utrudnień.

0: pogoda.
1: Wczoraj upał, dzisiaj upał. No mamy taki powrót lata, przynajmniej na chwilę. Lato kalendarzowe wciąż jeszcze trwa, ale to za oknami już dziś się skończy definitywnie. Od jutra ochłodzenie. Dzisiaj 30 stopni, ale jutro tylko 19. Kolejne dni z pogodą w kratkę. Będą momenty ładniejsze, pogodniejsze. Czasami popada. Zresztą deszcz pojawi się już dziś wieczorem.
2: Są newsy na ósmą. Marcin Sikora. Zapraszam. Tankowanie coraz droższe. Za benzynę 95 trzeba zapłacić średnio już 7,99. Powodem są rosnące stawki za baryłkę ropy. Donald Trump podpisał dekret o zakazie importu na biało alkoholu i motocykli z Kanady. Rozszerzył też listę towarów objętych 50% cłem. Mediolan pozostaje najdroższym miastem we Włoszech. Tak wynika z analizy Organizacji Obrony Praw Konsumentów Codacons. Najtaniej zaś żyje się w Neapolu. Łódź będzie edukować całą Polskę w dziedzinie internetowych kłamstw. W ramach projektu What the Fake będą warsztaty z edukacji medialnej, mówi Monika Głowacka z Centrum EC1.
3: Chcemy pokazać, w jaki sposób powstaje przekaz, ale też jak on może być odebrany w zależności od kontekstu, montażu.
2: Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży.
4: Ten dzień daje od rana sporo okazji, żebyście się mogli wykazać. Za chwilę kolejna taka, czyli nasza nowa zabawa Ostatnie Słowo. Ale najpierw to my udowodnimy i się wykażemy, że podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, hej!

I like it, Alesso i Nate Smith. Ja wiem, że wy lubicie zgarniać Melo Mercha. Ja mam dla was fajne, oryginalne skiety Melo Radia. No jest też nasza torba do zgarnięcia i jest nasza nowa zabawa. Ostatnie słowo. Startujemy już za chwilę, no ale nie zaczniemy bez was, więc czekam jak zawsze na dwie osoby. 321-321-777. Jak najszybciej już teraz dzwońcie do Melo. W tej zabawie trzeba będzie wymienić jak najwięcej słów z kategorii, którą poznacie już niedługo. Czas tylko 20 sekund. Wierzę, że dacie radę, bo jak nie wy, to kto? Czekam już teraz. 321-321-777. Dzwońcie, pamiętajcie o tym do zgarnięcia. Mam dla was skiety Melo Radia, no i Melo Torbę. I to właśnie teraz powinniście jak najszybciej dzwonić do Melo.

0: Kaszmir w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Już 18 minut po 8.
1: Ostatnie słowo.
0: Jest z nami Hania. Cześć, Hania.
2: Cześć.
0: Cześć. Hania, trochę głośniej musisz mówić. Da się?
2: Cześć, cześć. Tak, staram się. Już tu krzyczę do telefonu.
0: Bardzo dobrze. I jest Miłosz też. Cześć, Miłosz.
3: Cześć, witam serdecznie.
0: Miłosza słychać dobrze. Cześć, siemaneczko, Miłosz. Słuchajcie, w zabawie ostatnie słowo. Chodzi o to, żeby powiedzieć więcej słów niż przeciwnik albo przeciwniczka. Mówicie te słowa na zmianę z kategorii, którą za chwilę wam podam. Zaczyna Hania jako pierwsza, a potem Miłosz. Potem Hania, potem Miłosz. Zobaczymy, kto powie tych słów więcej. Pamiętajcie, macie na to tylko 20 sekund. Kto powie więcej, ten zgarnia skiety Melo Radia, a kto mniej, Melo Torbę. No i uwaga, gotowi jesteście?
3: Tak.
0: Dobra, uwaga, uwaga. Dzisiaj będzie kulinarnie i smacznie, bo kategoria to zupy. Zupy. Start, Hania.
2: Rosół. Żurek.
3: Ogórkowa.
2: Placzki.
0: Placki.
3: Fasolowa.
0: Koniec. Koniec czasu. Koniec czasu, koniec czasu. Słuchajcie, no Miłosz. Miłosz, 3 punkty. Hania, te placki. Ja wiem, no za dobry nie jestem z kulinariów, ale chyba ciężko będzie placki zaliczyć jako zupa, co? Hania się
2: ja
0: chyba... Pierwsze słowo, placki. Ale... Poleciało, no zdarza się i taki placek, słuchaj. Hania, nie przejmuj się, dla ciebie mamy melotorbę. Fajnie walczyłaś, wygrywa dzisiaj Miłosz, 3 punkty na twoim koncie i oryginalne, fajne skiety Melo Radia. Miłosz, już pakujemy, już wysyłamy. Czyli ze wszystkich rozumiem, że Miłosz zdecydowanie lubi pomidorową, bo od tego zacząłeś, a Hania rosół. Przynajmniej mamy podzielone i ustalone i na stołówce się nie pokłócicie.
1: Ostatnie słowo.

Fast Boy, Music Sounds w Melo Radio. Jak myślicie, co robicie najczęściej w ciągu dnia? Jest taka jedna konkretnie rzecz, która teraz przyszła wam do głowy, bo jeden facet postanowił na sobie zrobić ciekawy eksperyment i o tym, co mu wyszło, to powiem wam już za chwilę w Melo. Wcześniej Two Colors w Melo Radio. Prawie w 8:30.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystać. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
15: Szykujemy skoki.
16: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
17: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
18: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
19: Świat Ciebie potrzebuje.
18: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
20: Ciepło. Cieplej. Gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
21: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
22: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.

Mike Enders i Evelina w Melo i One Night in Ibiza. Pewnie, że wiem, że chcielibyście po wakacjach, po urlopie wyrwać się na jeszcze jedną noc albo dwie chociaż w jakieś fajne miejsce. Słuchajcie, jeśli chodzi o rzeczy, które robimy najczęściej, to jedną z takich najczęściej robionych rzeczy w krótkich, wolnych chwilach jest oczywiście oglądanie krótkich filmików na socialach. Znacie to na pewno, ja też. Jeden facet natomiast postanowił zrobić na sobie ciekawy eksperyment i na 3 dni spróbował odłączyć się od netu i poobserwować trochę siebie. No i zauważył, że totalnie nieświadomie próbował sięgać po telefon w zasadzie w każdej wolnej chwili, jaka pojawiała się w ciągu jego dnia. Czekając na windę, stojąc w kolejce czy jadąc autobusem, zauważył, że ma w sobie już wyrobiony taki nawyk sięgania po telefon, a kciuk, no to próbował scrollować nawet bez telefonu. Niezłe, co? Za 17:09.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

0: Takimi numerami można podbijać środę, a czy Thomas Gray z nagraniem Heaven podbije 30 Meloradia? O tym decydujecie wy, głosując na ten numer na meloradio.pl właśnie. Już za 9 minut 9.
1: A już o 9 zagramy
0: Bebe Rexha i David Guetta w Melo. Tak, w Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Melo Radio Śląsk na 95.1 FM. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
9: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salony Mazda Mirai Motors, Bytom, Zabrze, Sosnowiec.
10: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od

0: Kusho Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł. Po reklamie.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Trafik.
1: W kolejnym punkcie Katowic pojawią się dzisiaj drogowce. To będzie Koszutka i ulica Katowicka na wysokości Ordona. Można spodziewać się prac. No i tutaj drogowce mają do 19 września wszystko zakończyć. W tym czasie utrudnienia, a potem kolejna ulica. To będzie ulica Iłakiewiczówny. Poranek słoneczny, ładny i taki będzie cały dzień. Dzisiaj w Katowicach znów bardzo wysoka temperatura, nawet 30 stopni, także lato zostaje z nami. Do jutra, bo jutro już spadek temperatury, ochłodzenie, no i w kolejnych dniach możemy spodziewać się jakichś 20 stopni na termometrach. Najwyżej będą takie momenty, w których słońce będzie przeważać, ale deszcz też się pojawi.
2: Są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora. Zapraszam. Rosyjskie drony zaatakowały przejście graniczne Ukrainy z Mołdawią. To w obwodzie odeskim. Dwie osoby zginęły. Dziś pogrzeb norweskiego króla Haralda V. Ceremonia odbędzie się według liturgii kościoła norweskiego. Rozpocznie się o 13:00. Przed nami prawdopodobnie ostatni tak ciepły dzień tegorocznego lata. Nieuchronnie zbliżamy się do jesieni, ale dziś pogoda nas jeszcze trochę rozpieści. Będzie do 30 stopni i ze słońcem.
3: Słońce świeci. Aż chce się żyć.
4: Więcej witaminy D.
5: Więcej radości.
6: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
2: Ale sporo ochłodzenie czeka nas już jutro. W piłkarskiej Lidze Mistrzów wystartowała pierwsza kolejka fazy ligowej. Real Madryt pokonał Inter Mediolan 2-1. FC Porto uległo Manchesterowi City 0-2, a Borussia Dortmund była lepsza od Villarrealu 3-2.
7: A mówiłem wcześniej rano, że to będzie całkiem ciekawa środa. O tej porze to już chyba to czujecie, co? Jest 9:00, podkręcamy tempo, fajnie, że jesteście z Melo. Waldek Darłak, cześć, hej, siema. Inni gadają, to my gramy.

Velvet i Fix Me w Melo Radio. Ja tylko przypominam, że dzisiaj dzień urody, więc na pewno jest u was super i czujecie się świetnie, ale gdybyście się gdzieś na przykład dzisiaj spóźnili i trochę wam z tego powodu głupio, to za chwilę powiem o pewnym spóźnieniu, po którym jak usłyszycie, to swoim nie będziecie się w ogóle przejmować.

Wyjątkowy głos, czyli Hello Black i wyjątkowe dźwięki od Avicii'ego w Melo Radio. Podkręcamy tempo, nowy rok szkolny też się rozkręca, a niektórym to robi się gorąco, bo sobie przypomnieli, że na przykład nie oddali książki do biblioteki. Słuchajcie, na pewno nie macie takiego opóźnienia, jakie zdarzyło się w San Antonio, w Stanach Zjednoczonych. Tam ktoś całkiem niedawno oddał książkę wypożyczoną, uważajcie, 82 lata temu. Udało się nawet kary nie zapłacić, bo takie zostały zniesione w 2021 roku. I co? Przypomniało się wam teraz, że mieliście już dawno coś komuś oddać? Chyba w obliczu tego, co wypożyczoną, uważajcie, 82 lata temu. Udało się nawet kary nie zapłacić, bo takie zostały zniesione w 2021 roku. I co? Przypomniało się wam teraz, że mieliście już dawno coś komuś oddać? Chyba w obliczu tego, co wydarzyło się w Stanach, nie wygląda to wcale na tak duże opóźnienie w waszym wypadku. The Kongs w Melo i Galaxy. I tak gramy dziś w środę rano w Melo Radio. 17 minut po 9.

Alifka, poza tobą nic w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Czy wasz szef dzisiaj rano już powiedział wam, ale wam super idzie? Jeszcze nie? No to ja wam to powiem, ale wam super idzie dzisiaj, w tą środę. Riton i Nightcrawlers, za chwilę to nawet się poczujecie, jakby był piątek.

0: Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. Adi z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
4: Kochanie, teraz jest idealnie.
3: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne, to wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
3: Po reklamie. Autopromocja.
8: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
9: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
10: i mocno podkręcone tempo.
11: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
9: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
8: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

Podkręcamy tempo w Melo Radio, tak od rana w środę. Dzisiaj, 9 dzień września mamy. Słuchajcie, jak jest się w czymś dobrym, to zawsze można być jeszcze lepszym. Tak przynajmniej pomyślała pewna Brytyjka, która wyspecjalizowała się w biciu rekordów w jedzeniu na czas różnych rzeczy. Zaczęła od najszybszego zjedzenia czekoladowej pomarańczy, a ostatnio na listę dopisała także szybkie zjedzenie burrito. Rozkręciła się bardzo, bo na swoim koncie ma już 42 rekordy w szybkim jedzeniu. No nie wiem jak wy, ale ja tam bym swojego śniadania przy niej nie zostawił.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. To Sony Fodora i Becky Hill. Jedna z propozycji do 30 Meloradia. Say Something. Głosujecie na meloradio.pl. A Adi to już nie może się doczekać, żeby coś wam powiedzieć. On już za chwilę po 10. Za 10, 10.
1: A już o 10 zagramy
0: Thomas Gray w Melo. I tak podkręcamy tempo i tak zagramy już niedługo, a my słyszymy się jutro od 6:30. Zapraszam na poranną pobudkę. Waldek Darłak, siema, hej.

0: Reklama.
1: Jest taki model Toyoty, który pokochali Polki i Polacy. To Yaris Cross. Teraz poznaj go w nowej odsłonie podczas dni otwartych od 7 do 12 września w salonach Toyota Czajka. Możesz go mieć za jedyne 724 zł netto miesięcznie, a do zamówienia otrzymasz 2000 zł na akcesoria. Nowy Yaris Cross czeka na Ciebie w salonach w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce.
2: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Czy nam się układa? Dopasowała się do mojego wnętrza idealnie. Razem planujemy i urządzamy wszystko. Moja reforma.
5: Galeria Wnętrz Reforma zaprasza. U nas znajdziesz pomysł na każde wnętrza. Bogata oferta i atrakcyjne ceny. Galeria Wnętrz Reforma, Gliwice Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl. Galeria Reforma. Jeszcze piękniejsze wnętrza.
6: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Katowice, Aleja Roździńskiego 91.
7: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie.

Pogoda dzisiaj przepiękna, warunki na drogach bardzo dobre. Gdyby nie roboty drogowe, gdyby nie poranne korki, no byłoby wręcz idealnie. Robót drogowych, zupełnie nowych, możemy spodziewać się na katowickiej Koszucce. Od dziś prace właśnie na ulicy Katowickiej potrwają do 19 września.

0: czego jak czego, ale słońca dzisiaj nie zabraknie. Kolejny dzień ze słońcem. Ostatnia już pewnie okazja tego lata, żeby się tym słońcem nacieszyć. Temperatura będzie naprawdę wysoka, bo znów 30 stopni może się pojawić na termometrach, a deszcz dopiero późnym wieczorem. Jutro zmiana za oknami, to taka ewidentna, spadek temperatury niespełna 20 stopni. W kolejnych dniach pogoda w kratkę.
1: To są newsy Meloradia Śląsk.
0: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Ważne zmiany na dworcu głównym w Sosnowcu. Od dziś peron trzeci jest zamknięty. Pociągi odjeżdżają z nowego peronu pierwszego oraz z peronu drugiego.
2: Czyli wszyscy podróżni, którzy będą chcieli się udać w stronę Częstochowy, będą korzystali z peronu pierwszego, natomiast pociągi w stronę Katowic będą odjeżdżały z peronu drugiego.
0: Zmiany mają związek z modernizacją stacji Sosnowiec, dodaje Katarzyna Głowacka z PKP PLK. Tymczasem zakończyła się modernizacja dworca w Mysłowicach. Teraz jest bezpieczniej i wygodniej. Perony zostały odnowione, podwyższone, tak by wsiadanie i wysiadanie z pociągów było łatwiejsze.
3: Mamy odnowione zabytkowe zadaszenie i wiaty na każdym z peronów. Dodatkowo dołożyliśmy jeszcze wiaty, które mają chronić podróżnych w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, czyli od wiatru.
0: Podkreśla Zbigniew Gawracz. I na koniec odwiedzamy Tarnowskie Góry, skoro wrzesień to oczywiście gwarki. Rozpoczynają się już w czwartek. Opowiemy o nich za godzinę.
4: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. Były wiceszef kujawsko-pomorskiej skarbówki aresztowany. 42-letni Andrzej N. według śledczych miał chronić gang tytoniowy. Mężczyzna został zatrzymany pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Są ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami oraz upałami. Grzmieć i lać może na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Z kolei gorąco będzie w pasie od centrum kraju na południe i wschód. Jest zielone światło dla budowy trasy S12 w Łódzkiem. Zgodę wydał generalny dyrektor ochrony środowiska, mówi Szymon Piechowiak z GDDKiA.
5: Skróci połączenie z zachodniej Polski z Radomiem i Lublinem oraz przejmie znaczną część ruchu tranzytowego.
4: Na całej długości nowa ekspresówka będzie miała po dwa pasy. I jeszcze nietypowe spojrzenie na turniej US Open. Tenisiści narzekają na hałas, zapach marihuany i influencerów. Mówią, że czują się trochę jak w zoo.
6: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
7: No siemano, w środę, środek tygodnia. Mamy to, wszystko się zgadza, a ty po tej stronie. I kiedy inni gadają, to my już gramy. Zaczynamy od gościa, z którym robiłem pompki, czyli Thomas Gray i jego Rumors. Od tego numeru w zasadzie go tutaj poznaliśmy.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

Josh Baker i My Place w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. Musi być energetycznie, musi być mocno. A dzisiaj 9 dzień września i co to oznacza? No, że kalendarz świąt nietypowych ma dla nas jak zawsze coś nietypowego. No i właśnie między innymi dzisiaj obchodzimy dzień testera oprogramowania. I pomyślicie sobie, że co to za robota, koleś sobie tylko klika w guziczki i w ogóle i tak dalej. No nie do końca, bo gdyby nie te osoby, to tak naprawdę wszystkie aplikacje, których używamy w telefonie, wszystkie oprogramowania, które mamy na PC-tach i tak dalej, prawdopodobnie byłyby z niesamowitymi błędami, już nie mówiąc o kwestiach zabezpieczenia. Także jeżeli są takie osoby wśród nas, które parają się takim, a nie innym zawodem, to macie u mnie gigantycznego propsa. No i pozdrawiam was serdecznie, dbajcie o siebie i dzięki za to, co robicie. A już teraz, you know us w Meloradio.

w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w

0: zagramy ten kawałek do reklamy.
1: Soku i niezwykle tajemnicza, ale też pełne gracji, finezji, no i oldschoolowego stylu. Soku i pogwarzymy tak, podkręcamy tempo w Meloradio. Zdaję sobie sprawę z tego, że środa to jest dzień, kiedy człowiekowi już się trochę nie chce. Macie trochę mniej siły, no bo co by nie mówić, to jest środek tygodnia, dlatego potrzeba wam naprawdę czegoś specjalnego. Alan Walker i Fate w tej godzinie, będzie też Tiesto, Nelly Furtado i Who Wants to Be Alone, a to wszystko po to, żebyście nie musieli sięgać po kolejną kawę.
2: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
5: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
3: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Czy nam się układa? Dopasowała się do mojego wnętrza idealnie. Razem planujemy i urządzamy wszystko. Moja reforma. Galeria Wnętrz Reforma zaprasza. U nas znajdziesz pomysł na każde wnętrza. Bogata oferta i atrakcyjne ceny. Galeria Wnętrz Reforma, Gliwice Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl. Galeria Reforma. Jeszcze piękniejsze wnętrza.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kaston takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
10: Carrefour, szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

Ej, no ja też bym chciał gdzieś nad wodę sobie śmignąć teraz. Verse of Trips, tak podkręcamy tempo w Melo z nim. A jeżeli wy macie jakieś plany wyjazdowe, albo i nie macie, albo chcielibyście, to tylko informuję, że z pomocą Melo Radio zawsze przyjdzie. Tylko wy też musicie trochę pomóc sobie, bo mamy szybką kasę, 200, a nawet 500 zł do zgarnięcia na co tylko chcecie. Piszecie, na co to wydacie, my potem do was oddzwaniamy, czekamy 5 sygnałów i jak odbierzecie, no to generalnie jest gituwa. Także walczcie o swoje, 200, a nawet 500 zł. A już teraz Alan Walker i Fate, nutka przepiękna, znacie ją na pewno, no ja jestem w niej zakochany. Wcale nie chodzi o to, że Ava Max to mój crush.

0: Alok, J-Lo i Everything is Fine w Melo Radio. No właśnie, bo wszystko jest po prostu okej, jest wszystko w porządku, dajecie sobie świetnie radę i dlatego też dbamy o to, żebyście zawsze mieli dużo pozytywnej energii.
1: A już o 11 zagramy.
0: No no, Shimza i Fire Fire. Ten numer startuje punktualnie o 11, a ja tylko przypomnę tytuł Faje Faje. I te faje to warto rzucić jak coś.
1: Meloradio Śląsk na 95.1 FM.

0: Informacja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Pricomarché zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarché.pl. Pricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Jest taki model Toyoty, który pokochali Polki i Polacy. To Yaris Cross. Teraz poznaj go w nowej odsłonie podczas dni otwartych od 7 do 12 września w salonach Toyota Czajka. Możesz go mieć za jedyne 724 zł netto miesięcznie, a do zamówienia otrzymasz 2000 zł na akcesoria. Nowy Yaris Cross czeka na Ciebie w salonach w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce.
4: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
0: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Ekspert.
5: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM. Pogoda.
6: Nie wszędzie lato zatrzymało się na dłużej. W Katowicach akurat zostanie jeszcze dziś. Jeszcze dziś dużo słońca i bardzo wysoka temperatura, nawet 30 stopni. Dopiero późnym popołudniem, wieczorem chmury będą przeważać i w nocy spodziewajmy się deszczu. Jutro poranek będzie rześki, chłodniejszy zdecydowanie. Jutro maksymalnie 19 stopni.
5: To są newsy Meloradia Śląsk.
6: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Ważne zmiany na stacji PKP w Sosnowcu. Zamknięty jest od dziś peron trzeci. Pociągi w kierunku Częstochowy odjeżdżają z nowego peronu pierwszego, a w kierunku Katowic z peronu drugiego. Wszystko przez modernizację, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
7: Te wszystkie prace zostaną zakończone w 2027 roku. Wtedy już docelowo wszystkie trzy perony będą dostępne dla podróżnych i będą wyposażone w wyświetlacze w infokioski, czyli w nowoczesną, dynamiczną informację pasażerską.
6: Informacje o wakacjach przekazały Koleje Śląskie. Było rowerowo i rodzinnie. Przewieźliśmy w czasie wakacji ponad 45 tysięcy jednośladów kolejami śląskimi. To ponad 20% więcej niż rok wcześniej. Coraz częściej też z pociągów korzystały całe rodziny. Na koniec wizyta w Tarnowskich Górach. Jutro rozpoczynają się gwarki.
8: Tradycyjnie od przemarszu naszej Tarnogórskiej Orkiestry Dętej.
6: Zaprasza Aneta Gołkowska z Tarnogórskiego Centrum Kultury. Ja zapraszam na wiadomości za godzinę. Sprawdzimy, po co w śląskim zoo. Ula Dysko.
9: To są newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Rząd wstrzymuje pracę nad bezpłatnym e-dziennikiem i czeka na informacje ze strony służb. Prezydent zawetował ustawę, która wprowadzała od 1 września pilotaż. Resort edukacji chce wiedzieć, czy głowa państwa nie uległa lobbingowi prywatnych firm, mówi ministra Barbara Nowacka.
10: Jeżeli tam był lobbing, to przygotowywanie w tej chwili ustawy traci sens.
9: Prezydent tłumaczył decyzję obawami dotyczącymi ochrony danych uczniów i rodziców. Londyńskie porty lotnicze wznowiły ruch. To po wczorajszej awarii systemu kontroli lotów, nadal jednak możliwe są utrudnienia. W Ukrainie powstał pierwszy podziemny żłobek. To w miejscowości Pisoczyn w obwodzie charkowskim. Umożliwia organizowanie opieki nad najmłodszymi nawet podczas alarmów lotniczych. Szkolne bakterie szkodzą płucom uczniów. Chodzi o drobne ustroje obecne w kurzu. Według naukowców mają związek z pogorszeniem funkcji tego organu.
11: Siemano, jest 11, ja jestem Adi. No i zaczynamy, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Obiecałem, że będzie bardzo energetycznie. Obiecałem, że będzie wręcz ogniście. Shimza, Fire, Fire. Adi z tej strony. Do 14 gramy razem.

Kygo, Take Me Back i to wszystko w remiksie Robina Schulza, tak? Podkręcamy tempo. A z rodziną to jednak chyba najlepiej na zdjęciach. Słuchajcie, czytam o tym, co się wydarzyło w Czernichowie, w powiecie krakowskim. No tutaj doszło do niesamowitej dramy, no bo ojciec miał donieść na swoich synów, że ci posiadają narkotyki. Z kolei synowie w ramach buntu, niezadowolenia i niezwykłego aktu zemsty postanowili, że też doniosą na swojego ojca, który okazało się, że ma broń. Nie wiem dlaczego, ale jakoś wiem, że może to nie do końca poprawne, ale przychodzi mi do głowy tylko jedna rzecz. Jaki ojciec, tacy synowie? Tak żeś chciał, tak masz.

0: Napędzamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Jeżeli jakimś cudem słuchaliście tego numeru akurat w samochodzie, to wam mocno zazdroszczę. Neptunika, What If, tak podkręcamy tempo. 26 minut po godzinie 11. Słuchajcie, kawa jest bardzo potrzebna. Jeżeli ktoś wam mówi, że nie jest potrzebna, to kłamie i chce wam zrobić krzywdę. Oczywiście żartuję, nie przejmujcie się tym na zapas. W tej godzinie kawowo Eli Oaks i Reason będzie grane.
1: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
9: Kochanie, teraz jest idealnie.
8: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
15: Marian, a gdzie mogę kupić
16: na ten... mediaexpert.pl.
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauro.
18: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salony Mazda Mirai Motors, Bytom, Zabrze, Sosnowiec.

Natalia Nykiel i Error w Melo Radio, 19 minut do godziny 12. Tak podkręcamy tempo razem z wami. A wy gdziekolwiek jesteście, to słuchajcie, ma to znaczenie, ale też chcę powiedzieć, gdzie my jesteśmy, bo tutaj sporo się zmieniło. Część z was już słyszała, część jeszcze nie, dlatego pędzę z dobrymi newsami. No Melo Radio ma nowe, piękne studio, a to wszystko możecie zobaczyć w naszych socialach. Wbijajcie już teraz na Instagrama Melo Radia i zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Nówka, funkiel, nieśmigany, nawet nigdzie kurzu jeszcze nie ma. Jeżeli byłaby potrzeba zrobienia testu białą rękawiczką, to jakby coś, my jesteśmy gotowi, serio. Wbijajcie na Instagrama i lajkujcie.

0: Robin Schulz, Take It Slow. Coś chyba w tym jest rzeczywiście. Słuchacie Meloradia i odnośnie tego tytułu Take It Slow, to czasami trzeba dosłownie się wyluzować, trzeba trochę zwolnić, bo w tym tempie ciągłej pracy, ciągłego biegania za czymś, to wiecie, człowiek się męczy, a to wcale nie jest do końca takie, powiedziałbym, potrzebne, przynajmniej w kontekście zdrowia, tak mi się wydaje.
1: A już o 12:00 zagramy.
0: Aha, Martin Garrix, Three Run You Repeat It. I to jest dokładnie ta nutka, którą ja śmiało mogę powiedzieć, że replayuję. Gramy ją punktualnie o 12:00.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wypałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Living Next Door to Alice, Don't Play You Rock and Roll to Me, I'll Meet You at Midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września, jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
1: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.

0: teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji.

0: Pogoda będzie dzisiaj zachęcać do tego, żeby jednak wyjść z domu albo może z biura, żeby się nacieszyć pogodą, latem, które dziś jeszcze w regionie zostaje. Na termometrach prawie 30 stopni, no i sporo słońca. Dopiero późnym wieczorem chmury będą napływać, będzie padać, no i jutro już polecie ani śladów, 19 stopni.
1: To są newsy Meloradia Śląsk.
0: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Bardzo ważne zmiany na dworcu PKP w Sosnowcu. Od dziś peron trzeci jest zamknięty. Pociągi odjeżdżają z nowego peronu pierwszego i z peronu drugiego, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
2: Czyli wszyscy podróżni, którzy będą chcieli się udać w stronę Częstochowy, będą korzystali z peronu pierwszego, natomiast pociągi w stronę Katowic będą odjeżdżały z peronu drugiego.
0: Modernizacja sosnowieckiego dworca trwa. Z kolei w Mysłowicach remont się zakończył. Jest bezpieczniej, wygodniej. Perony są odnowione, podwyższone, tak by wsiadanie i wysiadanie z pociągu było łatwiejsze. Jest winda, nowe nagłośnienie i informacje pasażerskie. A w śląskim zoo pojawiła się kula dyskotekowa. Radość mają pingwiny.
3: Bardzo lubią wszelkiego rodzaju odbłyski, cienie, zmiany oświetlenia i chcieliśmy w ten sposób troszkę je zaktywizować, dodać im troszkę ruchu. Jest to tak zwany z angielskiego enrichment, czyli wzbogacenie, urozmaicenie środowiska.
0: Wyjaśnia opiekun pingwinów Wojciech Żuchowicz.
4: To są newsy na 12. Marcin Sikora, zapraszam. Nie będzie żadnych zmian i żadnych prac nad wiekiem emerytalnym. Zapewnia o tym minister finansów Andrzej Domański. Podkreśla, że rząd musi prowadzić odpowiedzialną politykę.
5: Ja uważam, że ten system, który mam obecnie, jest dobrym systemem.
4: Wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ukraina w nocy zniszczyła rosyjskie okręty, samolot i helikopter, zaatakowała je dronami. Liczba wolnych miejsc pracy w Polsce poszła w dół. Według danych GUS-u na koniec drugiego kwartału wynosiła 98,7 tysiąca. To spadek o 1,5 tysiąca. Ważną rolę w osiągnięciu sukcesu odgrywają finanse. Tak uważa 77% Polaków, ale jednocześnie 64% uważa, że o powodzeniu decydują w podobnym stopniu własne działania oraz czynniki zewnętrzne. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Erste.
6: Siemanko, na zegarach 12, Adi po tej stronie. No i co? Podkręcamy tempo. Kiedy inni gadają, my już gramy. Obiecam, że będzie Repeated, to Martin Garrix i Ed Sheeran. No i tak można zaczynać, siemanko.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Za każdym razem, kiedy słucham tego numeru, to jestem pod ogromnym wrażeniem i nie mogę wyjść z podziwu, że dostaliśmy od nich takie złoto. Swedish House Mafia i Happiness is so sad w Melo. Ej, słuchajcie, mamy naprawdę całkiem kumatą młodzież, a mówią o tym dokładnie wyniki badania PISA wśród 15-latków. Czytam, że Polacy są w czołówce w Unii Europejskiej, jeśli o to chodzi, ale jak to dokładnie wygląda? AI i technologie. 55% uczniów używa AI do nauki minimum raz w roku. Jeżeli chodzi o sam stosunek do szkoły, to 38% uważa szkołę za stratę czasu, 63% twierdzi, że ta w ogóle nie przygotowuje do dorosłego życia. I wiecie, trochę coś w tym jest, ale wiecie, generalnie wszystko fajnie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że za moich czasów to w ogóle AI nie było i wypracowania to się pisało z głowy. W sensie lało wodę.

Griffin i World Away w Melo Radio, 28 minut po godzinie 12. Tak, podkręcamy tempo. No, przyznacie, że nutka jest przepiękna, bardzo energetyczna. No a w tej godzinie jeszcze pojawi się miejsce na pewno dla dziewczyny, która ma przepiękne serducho. Lubi czytać książki, ale przede wszystkim śpiewać i niektórzy się śmieją, że to podwójny przypał. Nie, to mega gwiazda. Dua Lipa i Illusion w remiksie Rigarda już niedługo u nas.

0: Reklama. Czy nam się układa? Dopasowała się do mojego wnętrza idealnie. Razem planujemy i urządzamy wszystko. Moja reforma. Galeria Wnętrz Reforma zaprasza. U nas znajdziesz pomysł na każde wnętrza. Bogata oferta i atrakcyjne ceny. Galeria Wnętrz Reforma, Gliwice Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl. Galeria Reforma. Jeszcze piękniejsze wnętrza.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
0: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
5: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

Dua Lipa, Illusion w remiksie Rigarda. 17 minut do godziny 13. No i mam ogromną nadzieję, że wy dzisiaj czujecie się po pierwsze dobrze, po drugie jesteście uśmiechnięci, a po trzecie, że cieszycie się tym pięknym słońcem, bo na termometrach widzę, że w niektórych miejscach w Polsce nawet i 29 stopni, także jest nice. No i można by to jakoś fajnie wykorzystać, ale pomyślicie, ej, no stary, fajnie, że gadasz takie rzeczy, to naprawdę miło, ale hajsu nie ma. No i spokojnie, od tego też jesteśmy. 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie. Szybka kasa od Melo da się zrobić. meloradio.pl, wbijajcie zakładka konkursy i akcje, tam znajdziecie wszystko to, co najważniejsze.

0: Fast Boy, Music Sounds. Słuchajcie Meloradia, mamy 8 minut do godziny 13, a ze mną Ula Harciarek.
1: Siemanko! Cześć.
0: Co tam, jak tam?
1: Piękne studio, podziwiam.
2: Fajne, nie?
1: Prawda, super. No i będą newsy za chwilę, a w newsach powiem, gdzie jest najtaniej w Europie.
0: Ale super!
3: A już o 13 zagramy
0: Lumix i Self Aware, tak podkręcamy tempo. No, to ten numer gramy punktualnie o 13, także już możecie zacząć robić głośniej. Będzie więcej takich, obiecuję.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani goś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Mello Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
4: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
5: Kochanie, teraz jest idealnie.
4: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Szykujemy skok.
8: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
9: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
10: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
11: Świat ciebie potrzebuje.
10: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
12: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii. Święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wielę więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: O reklamie.
16: Meloradio Śląsk na 95.1 FM.
17: Minuta do 13:00, czas na newsy Meloradia. Przed mikrofonem Ula Harciarek.
18: Gromda Fight Club na celowniku policji. W całym kraju trwają przeszukania w śledztwie dotyczącym tej federacji. Chodzi o wpuszczane do sieci treści o charakterze ksenofobicznym i rasistowskim. Budowa drogi S12 w Łódzkiem coraz bliżej. Drogowcy zgodzili się na rozpoczęcie pracy. Trasa ma zapewnić najkrótsze połączenie zachodniej Polski z Radomiem i Lublinem, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
19: Nowa trasa połączy autostradę A1 z Mazowszem i Lubelszczyzną, a docelowo z przejściem granicznym w Dorohusku.
18: Na całej długości będzie to dwujezdniowa i dwupasmowa ekspresówka. 6 nowych fotoradarów pojawi się na warszawskich ulicach, m.in. na Moście Gdańskim. Najdroższym miastem we Włoszech jest Mediolan, a najtańszym, uwaga, Neapol.
17: Wiem, że szef siedzi obok mnie, ale śmigłbym do takiego Neapolu.
18: O, ja też.
17: No to bierzemy L4. Szefu też się pakuje. Siemano, 13 na zegarach, nadajemy z nowego studia. Kto jeszcze nie widział, no to zapraszam na Instagrama Meloradia. I po tej stronie, kiedy inni gadają, my już gramy. Lumix, Self-Aware, obiecałem, no to będzie.

Sofi Romeo i Fly High w Melo Radio. 15 minut po 13, to jest mega zdolny i bardzo młody chłopak, bo facet ma, nie wiem, z 25, w tym roku 26 lat i już tak naprawdę pojawia się na tych największych scenach, co kompletnie nikogo nie dziwi, bo jest mega utalentowany. Ale to, co jest naprawdę jeszcze fajniejsze, to to doświadczenie zebrał między innymi z tego, że współpracował z tymi największymi, mając na myśli chociażby na przykład Felixa Jena. Także facet to jest zdolniaka i jak macie okazję go posłuchać, no to naprawdę serdecznie polecam. Smolasty i Trips, Duże Oczy. No ja powiem wam tak, jak widzę to nasze studio, które wy też możecie zobaczyć na Instagramie, to też zrobicie duże oczy.

Everlasting to Armin van Buuren w Melo Radio. 26 minut po godzinie 13. Armina van Buurena też zobaczycie na Instagramie Melo Radia, także wbijajcie, bo tam jest i was na pewno serdecznie pozdrawiam. A w tej godzinie jeszcze pojawi się no coś, w czym ja jestem zakochany muzycznie od niedawna, czyli Poza Tobą Nic. To Liwka. Bądźcie z Melo.

0: kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetencji, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
1: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
0: A gdzie tak jest?
1: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
0: O, już zatrudniam.
1: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jest taki model Toyoty, który pokochali Polki i Polacy. To Yaris Cross. Teraz poznaj go w nowej odsłonie podczas dni otwartych od 7 do 12 września w salonach Toyota Czajka. Możesz go mieć za jedyne 724 zł netto miesięcznie, a do zamówienia otrzymasz 2000 zł na akcesoria. Nowy Yaris Cross czeka na Ciebie w salonach w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącz minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
11: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salony Mazda Mirai Motors, Bytom, Zabrze, Sosnowiec.
12: Po reklamie.

Florence and the Machine, Spectrum, Say My Name w remiksie Calvina Harrisa. Boskie. Florence and the Machine to naprawdę jest genialna grupa, o czym na pewno wiecie i często bywacie na koncertach. I szczególnie na koncertach w Polsce. Wspominam o tym nie bez powodu, bo wiecie co, ja nie wiem ile razy oni byli tutaj, ale zawsze wracają z tak pozytywną energią, z taką radością, że jak tylko będziecie mieli możliwość, to serdecznie wam polecam, żebyście wybrali się na to show, bo to jest coś, co warto przeżyć. Ciekawy jestem, czy na scenie jest szansa, by pojawił się też Calvin Harris w trakcie takiego koncertu. No bo co by nie mówić, Calvin tutaj też dołożył swoje muzyczne 12 groszy, że tak trochę nawiążę do Kazika. Topic Becky G, Sorry Papi, to już teraz. A na to możecie głosować w ramach 30 Meloradia. Zrobicie to na meloradio.pl.

0: Fajne to.
1: To fajnie. Na kucaka robisz wejście.
2: No
1: teraz.
2: Dzisiaj tak, no bo zabrali nam krzesła.
3: Dobrze,
2: w ogóle,
3: że sięgasz do stołu.
1: Dobrze, rób przysiady.
2: To by Tomasz Grey w ogóle, nie?
1: Kupiłeś już koszulkę?
2: Nie. Czaić się, od tygodnia nie mogę kupić koszulki na siłowni. Nie będę wam mówił dlaczego, ale to już nieważne.
1: No ale przysiady możesz chociaż porobić w studiu.
3: Rób bez.
2: Let's.
1: O, jeden.
2: Go.
1: Dwa. Trzy.
4: A już
2: 4.
4: Zagramy.
1: Run, run, river. O, to ci podkręci tempo dopiero.
2: Patera.
3: O, ale nie, w rytm rób.
1: Jakby masło ubijał.
3: O, właśnie.
2: To źle wygląda, nie?
1: Ten numer punktualnie o 14.
2: Iga i Mikołaj w studiu.
3: Bajo.
2: Pa.

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca, szkoła, korki.
0: W Melo Radio mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Living Next Door to Alice, Don't Play You Rock and Roll to Me, I'll Meet You at Midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września, jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: O reklamie.

0: 19. Ula Harciarek. Zapraszam. 20 osób poszkodowanych po wykoleniu pociągu w Sokolnikach na Mazowszu. Skład relacji Lublin-Szczecin uderzył na przejeździe w ciężarówkę. Synoptycy ostrzegają przed nagłym ochłodzeniem po gorącej środzie, jutro maksymalnie 21 stopni. Ubrania kupują przez internet głównie Niemcy, Austriacy i Szwajcarzy. My wolimy co innego, mówi Sylwia Maj z firmy Fulfilio.
1: U nas natomiast największą kategorią są produkty związane z hobby i czasem wolnym, które odpowiadają za 29% rynku. Elektronika natomiast ma 18% udziału.
0: Polacy jak już kupują ubrania, to częściej trafiają z rozmiarem. U nas zwroty to tylko 15%. Prawdziwy baby boom w warszawskim zoo. Na wybiegu kangurów rudych pojawiło się nowe pokolenie maluchów, a w torbach kolejnych samic już rosną następni przyszli mieszkańcy.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: jest Freak Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No dzień dobry, mamy środę. Środa to jest mój ulubiony dzień tygodnia, bo ja czuję już weekend w kościach.
2: Aha, środa minie, tydzień zginie, takie jest powiedzenie, czyli rozumiem, że to twoje autorskie.
1: No, załóżmy, że tak. Znaczy, dla mnie każdy dzień jest środa, bo kocham z tobą pracować i z naszymi ukochanymi słuchaczami.
2: Myślałem, że w takim razie powiesz, że z tobą każdy dzień to jest piątek, a
1: nie,
2: tutaj środa. Dobra,
1: rację.
2: No fajnie, dzięki. Czyli
1: nie, piątek. Piątka, piątek.
2: Dobra.
1: Zagraj
2: winnie
1: może piosenkę.
2: Się tłumaczy. Freak Fight.
1: Naprawdę lubię.

0: lubimy.
1: Mhm. Kochamy.
0: Bardzo dobrze, że gra teraz taka muzyka, ponieważ uczniowie przestają samodzielnie myśleć.
1: I to jest dramat. Dramat epicki, niczym ten numer.
0: Musimy porozmawiać jeszcze w tej godzinie.
1: A to Alan Walker i Ava Max oczywiście.
0: Fate!
1: Fate! Gramy!

0: Dennis Lloyd, Mad World w Meloradiu.
1: I to jest szalony świat naprawdę.
0: No dzieci, w zasadzie tak naprawdę co drugie dziecko praktycznie używa sztucznej inteligencji do pracy, do uczenia się, do pisania wypracowań w szkole.
1: 55% młodzieży do tego się przyznaje. No jest to problem, bo potem ci ludzie nie potrafią sobie poradzić z najprostszymi zadaniami. Dostają instrukcje i wywala im errory, iksy na oczach się pojawiają i oni już nie wiedzą, co robić dalej.
0: Pewna dziewczynka, którą znam, może moja rodzina, może moja kuzynka, nie wiem.
1: Może.
0: Zapytała się ostatnio sztucznej inteligencji, jak zrobić warzywa na parze.
1: I co, udało się?
0: Nie, co gorsza.
1: Krok pierwszy. Wyrzuć wszystkie warzywa.
0: Warzywa są ble.

0: gdzie mnie zabierasz?
1: FF, ja cię zabieram na taniec z gwiazdami.
0: O, ty. Odpadniemy w pierwszym odcinku. Nikt nigdy nie odpada w pierwszym odcinku, ale my byśmy tego dokonali.
1: A ja na przykład uważam, że wygralibyśmy kryształową kulę. Mamy kocie ruchy.
0: Tak, chyba jak sobie na bazarze kupisz, to będziesz miała kryształową kulę.
1: Natomiast chyba doskonale wiemy, że Madzia od Bagiego jest tam główną gwiazdą, no, mimo że jest tancerką.
0: No tak, ale właśnie taką tancerką, która jest chyba słynniejsza od swojego teraz partnera tanecznego.
1: To fakt.
0: Ja nawet nie wiem, z kim ona tańczy, szczerze mówiąc.
1: Z takim aktorem. Aktorem. Dobrze się rusza też. Natomiast Bagi, czyli chłopak Madzi, nie przyjdzie na taniec z gwiazdami, nie będzie na widowni.
0: Jak to? Nie chcę patrzeć, jak jego kobieta tańczy z kimś innym?
1: Tak jak Robert.
0: Robert Lewandowski.
1: Nie no, tam się pokłócił z panem prezesem.
0: Ale... A myślałem, że z Madzią się pokłócił.
1: Nie, no co, to znaczy nie wiem.

0: Z Amsterdam.
1: To jest Maj w Maloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo.
2: A w tej godzinie zdradzimy wam z Mikołajem, dlaczego lubicie, tudzież lubimy wąchać dzieci.
1: Nie my, proszę mnie do tego nie mieszać.
2: Ja też wolę wąchać koty.
1: Ja nie wącham żadnych dzieci. Proszę trzymać dzieci ode mnie w sensie, dobra, wow. Nieważne.
3: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Reklama.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
7: Kochanie, teraz jest idealnie.
8: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
9: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt, 70% taniej.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
14: To ja też chcę. 24,30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Świetnie, Mikołaj, grasz na zębach. Martin Garrix, Animals.
1: Chciałbym tak potrafić, naprawdę. Widziałem filmiki w internecie.
0: Nie wiem, czy wiecie, ale kobiety mają taką cechę rzekomo, jak są mamami, że kochają wąchać dzieci. Mhm. Swoje dzieci.
1: No to dobrze, że podkreślasz, że swoje.
0: Swoje dzieci. I zrobiono badania, dlaczego tak te dzieci ładnie pachną i dlaczego ten zapach nam wszystkim się podoba.
1: Mhm. Bo wszystkim to bym się kłócił, ale mów dalej.
0: Zapach dzieci przypomina im o facecie. Tylko tak się zastanawiam, chodzi o te brudne dzieci czy o te pachnące dzieci?
1: No właśnie. No takie, no dzieci to mi się nie kojarzą z czystością.
0: Prawda?
1: Jakoś, nie? Raczej z takimi odruchami. Tak jak Animals.
0: Mikołaj.

0: Robin Schulz, Better Times, Meloradio, Barbs, tak podkręcamy tempo. Mega lubię ten kawałek, mam same dobre wspomnienia z nim.
1: Same dobre czasy ci się przypominają, lepsze czasy. Bo jak to się mówi, dobrze to już było. Ale za chwilę będą newsy i też będzie dobrze. Czy wiesz, o kim będzie w newsach Meloradia?
0: Robercie?
1: Ha-ha-ha-haland, hej!
0: Kto?
2: A już o 15 zagramy!
1: Żart. I like Marlon Hofstadt.
0: Wiem, kto to.
1: No to kto, powiedz?
0: Ten piłkarz taki.
1: No dobrze.
0: Duży wielki
1: piłkarz.
0: Wiking.
1: Tak, tak. Ściął włosy ostatnio, wiesz?
0: Wiem.
1: No to znasz go, nie?

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
10: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
9: No tak. 10 na 10.
11: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
0: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert. Po reklamie.
12: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
13: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Zmarła jedna osoba ciężko ranna w wypadku pociągu ciężarówki w Sokolnikach Suchych. To jedna z czterech najciężej rannych. Rekordowo mało wody w Wiśle w Warszawie. Poziom rzeki to 95 cm. Prawie 1 200 000 cudzoziemców pracuje w Polsce. Największa grupa to Ukraińcy, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
14: Na drugim miejscu są Białorusini. Pracuje ich prawie 108 tysięcy, a na kolejnych miejscach obywatele Indii 22 tysiące, Gruzji i Kolumbii po 20 tysięcy.
13: Większość pracujących obcokrajowców to mężczyźni. Piłkarz Erling Haaland wyrównał strzelecki rekord Manchesteru City. 26-latek ma na koncie 36 goli. To tyle samo, co były argentyński napastnik angielskiego klubu Sergio Aguero.
15: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i porozmawiamy o strażakach.
16: Ależ sypniemy też kasą.
15: Wow, dla mnie?
16: Nie.
15: Ach.
16: To nie chcesz, tak?

0: James Hype to Ferrari.
1: A wiecie, co jest czerwone, tak jak właśnie takie Ferrari?
0: Wózę strażacki.
1: Ja lubię strażaków.
0: Mówiliśmy w zeszłym tygodniu o ochotniczej straży pożarnej z Żabiec, która wpadła na pomysł, że zbierze 4 miliony butelek i puszek kaucyjnych.
1: Świetne.
0: I zamienią to na nowy wóz strażacki.
1: Udało się?
0: No właśnie, postawili kilka koszy, ludzie mogli tam wrzucać te butelki, no i ktoś te kosze niestety okradł.
1: Czy to był Polak?
0: Nie wiem.
1: Nie, tak pytam.
0: Dlaczego wyciągasz
1: takie
0: wnioski? Boże święte.
1: Dla kolegi pytam.
0: Oddaj paszport.

0: 19 po 15.
1: Piękny utwór. Szybka kasa od Meloradia.
0: Czy to jest ten moment, kiedy my dzwonimy do naszych wspaniałych słuchaczy, którzy byli na meloradio.pl?
1: Oczywiście, wykręcamy już teraz numer do Szymona. Tak jest.
0: Oby Szymon odebrał, ma tak fantastyczne zgłoszenie.
1: No ma na to oczywiście 5 sygnałów. Czekamy.
0: Ja w niego wierzę. Cześć Szymon, Iga Mikołaj, Meloradio.
1: Siemano.
2: Cześć, witam. Siemano.
0: Gdzie cię zastaliśmy?
2: Wielkopolska.
0: Gdzie?
2: Jeszcze raz.
0: Gdzie cię zastaliśmy?
2: Kowalska.
0: Musisz wyjść ze studni, Szymon, bo trochę cię przerywa.
2: No właśnie, też nie do końca słyszę, bo przerywa was.
0: O rany.
1: Albo nas też przerywa. Wszystkich nas przerywa.
0: No to niedobrze. To co teraz? Próbujemy jeszcze, Szymon. A spróbuj się, dobra, ostatnia szansa. Spróbuj gdzieś przejść, kawałeczek dalej.
2: Okej, bo potem także. O, teraz chyba lepiej.
0: Dobra, spróbujmy.
1: No ja słyszę, ja wszystko
0: byłeś
1: słyszę.
0: Na meloradio.pl, na co ci 200 zł?
2: Tenisową do Nowo Poznanej dziewczyny.
0: Nowa Poznana dziewczyna i rakieta tenisowa, tak?
2: Tak.
0: Dlaczego?
2: Chcę zagrać pierwszy w sumie mecz.
1: Na pierwszej randce mecz w tenisa, no to niebezpieczne troszkę. Co jak przegrasz?
0: Bezpieczne, bo może ona potem
2: się... Sport jest świetny, tylko...
1: No dobra, sport jest świetny, to z naszej strony coś tutaj przerywa, bo wiemy, że nas też przerywa. Ale przelew nieprzerwanie idzie do ciebie.
0: I ja mam nadzieję, że ona się potem pobawi twoją rakietą. Szybka kasa od Meloradia.

0: To Kygo i Max McNown we Free Quite w Melo Radio. Take me back. Tak podkręcamy tempo. Ika, zrobisz fikołka?
1: Nie zrobię.
0: To co ty sobą reprezentujesz w ogóle?
1: Ja po prostu nie umiem zrobić fikołka.
0: To jest skandal. Ja tu przychodzę na rozrywkę,
1: tak,
0: na program rozrywkowy, a ty fikołków nie
1: robisz.
0: Nie,
1: bo wystarczy, że jestem, okej?
0: Okay? Wychodzę.
1: Nie, ktoś już tak kiedyś powiedział.
2: Autopromocja. W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Auron.
3: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salony Mazda Mirai Motors, Bytom, Zabrze, Sosnowiec.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
8: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.
9: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Melo Radio.

0: klasy Kisses.
1: Z czego radość?
0: Z Dody, słuchaj.
1: Właśnie Doda dzieli bardzo ludzi, albo się ją kocha, albo wręcz przeciwnie, w której jesteś grupie.
0: Wiesz co, chyba jednak w tej drugiej. Bardzo mnie rozbawiło to, co powiedziała o jej występie, że no, ludzie w polskim showbiznesie się nie wspierają i przykładem jest to, że nikt z branży nie pochwalił jej występu.
1: Doda mówi o tym, że ludzie się nie wspierają, że się krytykują. Doda to mówi, tak?
0: Tak. Ona właśnie Stinga krytykowała, tak? Że fikołków nie robi, nie? Ile Sting ma lat?
1: Ze
0: 900
1: 100?
0: Już chyba, nie?
1: No co, no bo ona robi show, tak? To on też by mógł. O co ci chodzi?
0: No tak, no przecież gdzie tam Stingowi do Dody, naszej elektrody fantastycznej.
1: Królowa jest tylko jedna.

0: Say Something, Sonny Federa i Becky Hill.
1: To nowość na naszej antenie, a jaka dobra.
0: Brzmi fantastycznie, prawie jak widziałem orła.
1: Nie, to nie był orzeł. Kruk?
0: Nie. Do góry wzbił się niczym
1: jak. Ale to w piosence, w newsach? Nie.
0: Nie, to też gołąb? Orzeł.
1: A, orzeł.
0: Jaki gołąb. Posłuchacie zresztą sami zaraz.
2: A już o 16 zagramy
0: Another Talk to You.
1: To jest numer moich wakacji. Pozdrawiam.
0: Ale tych wakacji? 2K26?
1: 2K26, nice. Cypr, let's go. Punktualnie o 16. Lecimy na Cypr.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Bujaliśmy się do tego numeru przez całe wakacje. Nadszedł wrzesień i nic się nie zmieniło. How does it feel? Ten numer tak wam się podoba, że po raz kolejny został numerem 1 30 Melo Radia. Dub Dogs na szczycie. A jak będzie w tym tygodniu?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Jest taki model Toyoty, który pokochali Polki i Polacy. To Yaris Cross. Teraz poznaj go w nowej odsłonie podczas dni otwartych od 7 do 12 września w salonach Toyota Czajka. Możesz go mieć za jedyne 724 zł netto miesięcznie, a do zamówienia otrzymasz 2000 zł na akcesoria. Nowy Yaris Cross czeka na ciebie w salonach w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce.
8: Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Szykujemy skok.
15: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
16: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
17: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
18: Świat ciebie potrzebuje.
17: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
19: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego, Katowice, Spodek.
20: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salony Mazda Mirai Motors, Bytom, Zabrze, Sosnowiec.
21: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
0: Po reklamie.

0: 1 FM. Co jest grane na Śląsku?
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam już w najbliższy weekend urodziny Katowic i koncerty Kocham Katowice. W strefie kultury wystąpią m.in. Grupson, Vito Bambino, Kasia Sienkiewicz, Wonky One i wielu innych wykonawców, a przed Teatrem Śląskim w piątek będzie można wspólnie z zespołem Jam wziąć udział w happeningu. Happening pod hasłem Naiwne Pytania i do zagrania na gitarze. Właśnie Naiwne Pytania. Powoli zbliża się Narodowy Dzień Sportu i tak na przykład 18 września będzie można wziąć udział w wycieczce rowerowej. Trasa wyniesie około 40 km. Zaprasza Bytom. Zapisy trwają od 8.30 do 13.30. To wydarzenie, a o innych przeczytamy na narodowydzieńsportu.pl. Przypominamy też o październikowym Silesia Maratonie. Zapisy trwają.
2: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Ceny paliw w górę, bo ponad $100 kosztuje już baryłka ropy, a jeśli będzie jeszcze drożej, to zdaniem ekspertów cena diesla może podskoczyć do nawet 10 zł. Za 2 godziny ruszają Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn. Na początek Bułgarzy zmierzą się z Macedonią, a Polacy rozpoczną rywalizację jutro meczem z Portugalią. Mediacje narzeczeńskie. Takie spotkanie organizuje krakowska kuria. Chodzi o to, by zapobiegać kryzysom w związkach, mówi diecezjalny doradca życia rodzinnego dr Magdalena Dej.
3: Temat teściowej wywołuje szczególnie dużo emocji u młodych. Myślę, że pierwszym najważniejszym krokiem jest po prostu od mamusi się wyprowadzić.
2: Są też kwestie dotyczące na przykład wspólnego mieszkania. Amerykański prezydent Magest Donald Trump przekazał po $45 000 w ramach świątecznych podarunków trzem bliskim współpracownicom z Białego Domu.
4: A czemu ty nie masz dla mnie prezentów? Jestem twoją bliską współpracownicą.
5: Wiesz co, bo... No ja i Donald to chyba jednak inny kaliber ludzi.
4: To dobrze.
5: To dobrze dla mnie, nie?
4: Talk to you another. Tak zaczynamy godzinę 16, podkręcamy tempo. Fajnie, że jest nam tak tutaj wygodnie w tym studiu, nie?
5: Fajnie, że jest fajnie. Ja przepraszam, zjadłem i teraz nie mam siły wstać, więc patrzę się w sufit i nie wiem, ile jeszcze
4: trochę
5: zostało nam intra do zagadania.
4: Byś... Nie skończę. W każdym razie jeszcze musimy chwilę pogadać, więc pogadam ja może o tym, co zrobimy w tej godzinie. A wiesz, co zrobimy?
5: Nie wiem, bo nie widzę ekranu.
4: Porozmawiamy o... Skolimusiu!
5: O, to czysta przyjemność.
4: Iga Mikołaj, hej!

0: nocy.
1: Anioły i demony w Meloradiu. A Skolim jest aniołem czy demonem?
2: Myślę, że aniołem jednak. On tyle dobrego robi dla polskiego społeczeństwa.
1: Prawda.
2: Paliwo ma tanie. Dzisiaj zauważyłem, że 95 już prawie 9 zł. Bez grosza.
1: Ma tani chyba nocleg.
2: Tak. I będzie miał teraz napoje w puszkach. I to uwaga, bezkaucyjnych.
1: I to jest niesamowite. Mi się to bardzo, słuchajcie, podoba. Naprawdę.
2: Na pewno się przyda, wiesz, kiedy wzrośnie...
1: Oj, tak, taki napój jak w lecie od Skolimusia.
2: Ale dzisiaj chyba ostatni taki ciepły dzień roku.
1: No i po co straszysz?
2: No ale zaraz wiesz, jesień
1: my
2: będzie.
1: My jesteśmy.
2: Pumpkin spicy te
1: ciepli.
2: Sprawy.

0: toujours tak miłośnie się zrobiło. Mikołaj,
1: kocham,
0: zróbmy kolonoskopię.
1: To dziwna propozycja na randkę.
0: Nie, to nie jest randka, ja się martwię twoje zdrowie, bo ty jesteś już wiekowym człowiekiem i wydaje
1: ale
0: mi się, że
1: w ogóle
0: to
1: nie, nie mów takich rzeczy, ja mam jeszcze czas, ja mam jeszcze 20 lat na to.
0: Naprawdę?
1: Tak, tutaj program badań przesiewowych finansowany przez NFZ, czyli żeby nie płacić, osoby obejmuje w wieku 50-65 oraz młodsze, jeżeli jest historia raka jelita grubego.
0: Znaczy mi się wydaje, że niektórzy to by dopłacili, żeby im no, zajrzeć
1: pewnie
0: tam.
1: Tak, chociaż ja nie... Ciężko jest mi sobie wyobrazić, szczerze mówiąc, bo miałem endoskopię kiedyś robioną.
0: To przez...
1: To w drugą stronę, przez gardło, tak.
0: Fajnie było?
1: Nie. Wydawałem z ciebie takie dźwięki, jak
0: wiem,
1: na
0: kto.
1: Takich filmach przyrodniczych, nie?
0: Tak to nazywają teraz, okej.
1: Okay. Kiedy się tak nazywało? A, ta młodzież nie wie nic dzisiaj.
0: Janusz!
1: Nie będę nawet prezentował, jak się dławiłem tą mrugą.
0: Nie, proszę, 5 sekund masz. Dobra.
1: O mniej więcej tak.
0: Oh my god. Dracula w Meloradiu.

0: Hej, jest Low, Robin Schulz, Malu Radio, tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu, co tam psujesz?
1: Mi się coś rozpadło.
0: Plecy?
1: Spokojnie, naprawiłem, nie.
0: Uff.
1: Ale plecy też już naprawiłem.
0: Wiesz, kiedy by ci się rozpadły plecy, jakbyś musiał się wspiąć na jakąś górę?
1: A wszedłem kiedyś na górę, znaczy kiedyś, nawet niedawno temu.
0: Naprawdę?
1: Tak, ale powiem o tym zaraz.
2: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasetę Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałabym sobie zrobić gruby permanentne, tak w ramach upiększenia.
4: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
3: Dzięki.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły. A ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
5: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Jest taki model Toyoty, który pokochali Polki i Polacy. To Yaris Cross. Teraz poznaj go w nowej odsłonie podczas dni otwartych od 7 do 12 września w salonach Toyota Czajka. Możesz go mieć za jedyne 724 zł netto miesięcznie, a do zamówienia otrzymasz 2000 zł na akcesoria. Nowy Yaris Cross czeka na Ciebie w salonach w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce.
9: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
10: Po reklamie.

0: albo obca.
1: Jak kto woli.
0: Oczywiście. Bryska w Meloradio, tak podkręcamy tempo. Jakub Patec Patecki to jest gość. Naprawdę, to jest ziomal niesłychany.
1: Mhm. I z Pawbicem teraz podjęli się nowego wyzwania. Chcą zdobyć górę, która nie ma nazwy. Górę bez nazwy będą wchodzić.
0: Ale jest bardzo wysoka.
1: Tak. W Pakistanie, ile to tam jest?
0: Sześciotysięcznik.
1: Sześciotysięcznik. Jezu. Ja w zeszłym roku wszedłem na ślęże. 718 metrów nad poziomem morza.
0: Brawo, możesz
1: bez ślenu w dodatku.
0: Wybrać się z patecem normalnie.
1: Chyba nie. Chłopaki, bądźcie ostrożni.

0: On Tonight. Bardzo lubię ten kawałek. I też mi się podoba to, że męczymy się chodząc po schodach.
1: Tak, a tutaj taka głosówka wpadła na naszego WhatsAppa Meloradia.
2: Ja przedwczoraj byłam na rysach, ukończyłam koronę gór polskich. Aha. Boli mnie kolano tak, że chodzić nie mogę, ale planuję już kolejną trasę.
0: Warto było.
1: Mnie też bolało, jak wszedłem na te ślęże i stwierdziłem, że nigdy więcej.
0: A mnie też boli, a nigdzie nie weszłam.
1: No i takie to właśnie z nas...
0: Lamusy.
1: No, ładnie powiedziane.
3: A już o 17 zagramy...
1: Sorry, papi.
0: Becky Hill, Topic, tak podkręcamy tempo w Melo, punktualnie o 17.

0: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak,
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Czy nam się układa? Dopasowała się do mojego wnętrza idealnie. Razem planujemy i urządzamy wszystko. Moja reforma.
9: Galeria Wnętrz Reforma zaprasza. U nas znajdziesz pomysł na każde wnętrza. Bogata oferta i atrakcyjne ceny. Galeria Wnętrz Reforma, Gliwice Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl. Galeria Reforma. Jeszcze piękniejsze wnętrza.
10: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw Śląskiego i Małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
11: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Zabrzeż Kubacza 1 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Zabrzeż Kubacza 1 i na aaaauto.pl.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
17: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Co jest grane na Śląsku?
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. W najbliższy weekend nie sposób się nudzić. Mnóstwo wydarzeń. Każdy znajdzie coś dla siebie. Już teraz mamy jarmark w Katowicach, który przypomina o zbliżających się urodzinach Katowic. Koncerty w piątek, w sobotę. Zresztą w piątek też takie wydarzenie specjalne przed Teatrem Śląskim. Będzie można wspólnie z zespołem Jam wziąć udział w happeningu pod hasłem Naiwne Pytania. A w strefie kultury będą koncerty. Vito Bambino się pojawi, Grupson się pojawi, Kasia się Sienkiewicz się pojawi. Wstęp oczywiście jest wolny. Najbliższy weekend to także Noc Teatru w Metropolii. Będą spektakle i nie tylko, bo teatry zapraszają na najróżniejsze zwiedzania. Chcą pokazać niedostępne na co dzień miejsca, także warto się zainteresować. A w kinach na przykład Tony, opowieść o Antonym Bourdainie.
2: To newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Raty kredytów bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Prawdziwe oblężenie SOR-u szpitala w Zielonej Górze. To w związku z trwającym w mieście winobraniem. Pacjenci są pijani. Rekordzista zbliżył się do śmiercionośnej dawki 5 promili alkoholu we krwi. Mówi rzeczniczka szpitala Sylwia Malcher-Nowak.
3: Najwidoczniej była ta osoba mocno zaprawiona, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu, ponieważ mimo takiej ilości całkiem zwyczajnie rozmawiała z personelem.
2: Winobranie zakończy się w niedzielę. Z wielkopolskiego odcinka A2 znikną nieużywane punkty poboru opłat, informuje o tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Robert Lewandowski spotka się z Leo Messim na jednym boisku. W Chicago dojdzie do ich pojedynku w amerykańskiej Major League Soccer. Początek meczu o 2:30 naszego czasu.
4: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i mamy do Was fantastyczne pytanie.
5: I niezbędny będzie oczywiście WhatsApp Meloradia. Zapraszamy na meloradio.pl, tam znajdziecie do niego odnośnik.
4: Drodzy panowie, skupcie się.

0: Paquito.
1: Paquito. Living on video.
0: Jaki jest najlepszy komplement na literkę W?
1: No, wyglądasz idealnie, jak to pan z Colim śpiewał.
0: Nie będę śpiewać. Co jeszcze na przykład? Wyjdź za mnie.
1: O, no nie. To taki ładny komplement. Ale nie każdy chyba chciałby go usłyszeć.
0: Tak, ja bym uciekła na przykład. Jaki jest najlepszy komplement na literkę W? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia.
1: To jest nasze dzisiejsze pytanie. Odnośnik do WhatsAppa Meloradia znajdziecie oczywiście na naszej stronie meloradio.pl. Najlepszy komplement, jaki można komuś sprawić na literę W.
0: To proste chyba jest, bo dzisiaj jest w ogóle dzień urody, tak? Tak wydawca kiwa głową. Komplement na W.

0: 18 po 17, słuchacie Freak Fightu, a my sprawdzamy, jaki jest najlepszy komplement na literkę W. Ja chcę pierwsza, ja chcę pierwsza, bo
1: proszę
0: tutaj
1: bardzo.
0: Ktoś napisał, wysłałem ci przelew, no ja aż się robię...
1: No ja nie sprawię ci takiego komplementu, wybacz, ale mogę ci powiedzieć tak jak Marcin, jesteś wyjątkowa.
0: Fajne, fajne, mnie to kupuje.
1: Ania napisała taki, wiesz, trochę taki szlagier.
0: Tak?
1: Wierzyłem, że anioły nie istnieją do czasu, aż spotkałem ciebie.
0: Wow.
1: Co my tu jeszcze mamy? Wyrąbana w kosmos, taki komplement na W. I Karol proponuje, że komplement na literę W to jak najbardziej wyczepiasty.
0: Co to znaczy?
1: No taki, że wyczepiasty Żołał? Jest, no. No tak.
0: Aha.
1: Kiedyś tak się mówiło, widzisz.
0: No chyba za twoich czasów.
1: Mamy jeszcze wiadomości głosowe. Aleksandra?
2: Nie no. Najlepszy komplement na literkę W. Worów pod oczami ci nie widać. Hehe.
0: Trochę chamski.
1: I tak nikt nigdy nie powiedział, a akurat mam wory pod oczami niestety. Marta?
3: Najlepszy komplement dla kobiety to jest oczywiście wyjątkowa, wytworna i oczywiście wspaniała.
1: Cały zestaw. Jaki jest najlepszy komplement na literę W? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Poprosimy o więcej głosówek.
0: Więcej,
1: będzie nam bardzo
0: mocniej.
1: Miło.
0: Lepiej.
1: Zazwyczaj się trzyma, mówi, nie?
0: Masz rację. No to więcej, mocniej.
1: Lepiej?
0: A, lepiej, ale jest dobrze. Ale może być lepiej.
4: To jest...

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: mega wymiatasz.
1: Dzięki.
0: To taki komplement na W.
1: Staram się. A jakie są komplementy według was? Let's go!
0: Adi?
2: Komplement dla kobiety? No wiadomo, że wypłata. Nie ma lepszego.
1: My nie jesteśmy materialistkami.
0: A co, dla mężczyzn nie ma już wypłaty? Skończyły się? Gdzie parytety w tym
1: dla
0: wszystkim?
1: Mężczyzn są schabowe.
0: I to uczciwa wymiana.
3: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy... Idę w melon.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
21: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
24: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salony Mazda Mirai Motors, Bytom, Zabrze, Sosnowiec.
0: Po reklamie.
1: Meloradio Śląsk na 95.1 FM.

0: Beautiful People, Chris Brown i Benny Benassi. Tak podkręcamy tempo we Freak Fightcie w Melo Radio.
1: Jaki jest najlepszy komplement na W? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Dzięki za wszystkie głosówki.
0: No według Natalii najlepszy komplement dla kobiety to wyszczuplałaś. Taki backhander trochę, nie?
1: Różnie.
0: A Marcin proponuje wyjątkowa wariatka.
1: To fajne, takie w moim stylu.
0: O, ale myślę, że twoja przyjaciółka chyba się do nas odezwała. To Magda.
2: Hej, ja co miesiąc powtarzam mojej przyjaciółce, że wspaniale wydaje wypłatę. Pozdrawiam.
0: I jest jeszcze Weronika.
3: Najlepszy komplement dla kobiety. Aha. Na literę W? Wiesz, miałaś rację.
0: O, pięknie.

0: World Away to Griffin, tak podkręcamy tempo.
1: A wiecie, co ja wam powiem?
2: Mm-hmm.
1: Ja się dowiedziałem, że Iga nurkuje głębinowo.
2: A tak, taki fun fact o mnie.
1: W ogóle niesamowity. Ja dzisiaj przychodzę do pracy i gada mnie, ej, wiesz, że ja nurkuję głębinowo?
0: To jest taki flex, nie? Bo to drogie rzeczy są generalnie, takie głębokie nurkowanie, nie? Ile?
2: Bardzo.
0: Ile?
1: Głęboko by szukać.
0: Wyskakuj z paragonów.
3: A już o 18:00 zagramy...
1: No.
0: Just będzie. The way you are.
1: Tak. Właśnie to chciałem powiedzieć.
2: I my
1: nie dałeś mi nikogo.
0: Przepraszam, wszedłem ci w słowo.
1: Ale będzie też dużo więcej fajnych numerów.
2: Mua.
1: Buzi.

0: lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca albo laboratorium z Poland spółka z o.o.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
8: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
15: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Auron.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
18: Po reklamie.
19: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
20: To są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. Są nowe ustalenia w sprawie katastrofy kolejowej pod Radomiem. Według śledczych to ciężarówka wbiła się w pociąg, mówi prokurator Aneta Guść.
21: Te informacje, które posiadamy, wskazują na to, że kierujący tym samochodem ciężarowym wjechał w jeden z pierwszych wagonów pociągu.
20: W katastrofie zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych. Rekordowe ceny paliw. W ciągu tygodnia cena diesla wzrosła o 36 groszy, a benzyny 95 o 26 groszy, wynika z najnowszych notowań portalu e-petrol.pl. Minister edukacji chce pozbyć się laptopów i tabletów ze szkół, ale to w Szwecji. Ma to polepszyć wyniki uczniów, bo słabo wypadli w międzynarodowym badaniu PISA. To ma być najdroższy film w karierze Ridleya Scotta. Nowa wersja Wyspy Skarbów może kosztować ponad 250 milionów dolarów.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałdyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: idę w Melo.
1: Czujecie to? Tak pachnie zbliżający się weekend. Ach, jak dobrze. Mamy środę wieczór, humor Gitówa. Do piątku coraz bliżej i to najważniejsze. Milki, David Guetta. Taki zestaw mam dla was na sam początek. A będzie tylko lepiej. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Poza tobą nic, to nowa Liwka w Mela. Hipnotyzujący numer, za to teraz coś dla wszystkich, którzy tęsknią za wakacjami. Ile wspomnień mam z tym kawałkiem? To nie zliczę. A Ino Corrida, United Nations i Laura Moore. Gramy już teraz, a za moment powiem wam, kto nie boi się książula. Jest ktoś taki.

Hej, Queen of Kings to Alessandra, nie mylić z Aleksandrą, a ja jestem Aleksander. Choć dla znajomych Pychu, więc dobrze, przynajmniej tak długo nie muszę się przedstawiać. Dobrze, że jesteśmy znajomymi. Pychu z tej strony, siemano, 18.18 na zegarach. On nie boi się książula. Michel Morin, jedna z gwiazd kulinariów, udzieliła wywiadu. No i chłop powiedział, że on to się książula nie boi. Śmiało książulo może wbijać do jego restauracji, bo jego to mogą się obawiać osoby, które dają dwa plasterki salami na pizzę. On tak nie robi. No, jedno jest pewne, książulo nie mógłby oceniać na przykład studenckich obiadów, bo jak studenci znajdą dwa plasterki salami, no to mają jedzenie na następny tydzień. I jeszcze się cieszą. Josh Baker i Poppy Bascom, My Place. Tak podkręcamy tempo. Słuchacie Meloradia.

żadne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

pałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w

0: zagramy ten kawałek do reklamy.
1: Pogwarzymy. To nowość od Sokoła w ramach projektu Enklawa. Mega mi siedzi ten numer, a wy pamiętajcie, że na ten kawałek możecie głosować na meloradio.pl w ramach 30 Meloradia. Waszej listy hitów. Następne notowanie już w piątek po 18, a do 19, jeszcze dziś, pojawi się grupa Akcent, nie mylić z Zenkiem Martyniukiem, będzie nowa wersja hitu Kylie.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Czy nam się układa? Dopasowała się do mojego wnętrza idealnie. Razem planujemy i urządzamy wszystko. Moja reforma.
5: Galeria Wnętrz Reforma zaprasza. U nas znajdziesz pomysł na każde wnętrza. Bogata oferta i atrakcyjne ceny. Galeria Wnętrz Reforma, Gliwice Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl. Galeria Reforma. Jeszcze piękniejsze wnętrza.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
9: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days. W sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
0: Po reklamie.

0: They got us falling in love, Melo.
1: Yeah. Thank you, DJ.
0: Thank you, Pitbull. Warto się pośmiać. Środowy wieczór trwa, nie ma co się smucić. 18 minut do 19, a Pitbull to jeden z tych artystów, którzy mają u mnie szczególne miejsce w serduszku, to muszę przyznać. No nie zliczę, ile domówek przetańczyłem do jego numerów. A ile razy jechałem nad morze przy Ocean Drive od Duke'a Dumonta? Ach, aż się rozmarzyłem, ale po 10 latach, po sukcesie jego największego hitu, Duke Dumont wraca. Ain't No Game, to jego nowość.

0: Ten gość znany jest z tego, że lubi smakołyki, no bo umieszcza je na okładkach swoich singli. Zresztą krążek, z którego pochodzi ten numer, nazywa się Snacks. I jak tu przejść na dietę? Jax Jones, The Wiz, Never Be Lonely. Tak, gramy jeszcze przed 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Bibi Rexa i Sadgarus. Ten fajny numer wybrzmi punktualnie o 19 na antenie Meloradia, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i Małopolskiego. Polskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
7: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo. Jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg. Tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert taniej
9: masz. O reklamie.
0: Meloradio Śląsk na 95.1 FM. Idę w Melo.
10: Macie jakąś ukrytą supermoc? Jeśli myślicie, że nie, no to zaraz wam udowodnię, że się mylicie, bo potraficie czytać w myślach. O czym myśli Pychu? Ta zabawa już za moment, a wcześniej gramy.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
10: Sad Girls, Bibi Rexa, David Guetta, oni na sam początek, Lost Frequencies za moment. Tu Pychu, siemano.

Better Times. Jeden z moich faworytów do opuszczania sobie w samochodzie o tej porze, kiedy już słonko zaczyna zachodzić. To Armin Schulz i Barbs w Meloradiu, 8 minut po 19, a to jest pora na naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady takie jak codziennie, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem dzwonicie na naszą antenę pod 321-321-777, no i zgadujecie, o co mi chodzi. A dziś myślę o wydarzeniu. Nie zawsze tego wydarzenia można się spodziewać i raczej to wydarzenie było w naszym życiu nielubiane. Choć przez pewną grupę to wydarzenie może jeszcze być, bo może jeszcze jest w tym okresie, kiedy to wydarzenie się odbywa. 321-321-777. Za moment możecie dzwonić i zgadywać. Skiety Meloradia są do zgarnięcia.

0: Nasza socialowa królowa Monika Tyler, siemano.
1: Siemano.
0: Czy ty kiedyś powiedziałaś jakiemuś chłopakowi, rozpętałeś burzę, teraz z nią zbieraj wiatr?
1: To jest chyba zbyt poetyckie jak dla mnie.
0: Aha, czyli na taki poziom się nie wspinasz, jak rozumiem.
1: Zdecydowanie nie.
0: Czyli jak zrywać, to nie z tobą.
1: No ja to krótko i dosadnie.
0: A ja mam do was krótkie i dosadne pytanie. O czym myśli pychu? W tej wyjątkowej edycji naszej zabawy z naszą Monią, która sama nie zna odpowiedzi na pytanie, o czym myśli pychu, więc będzie tym bardziej zabawnie.
1: Ja nigdy nie wiem, o czym ty myślisz.
0: Bo moja głowa jest całkiem szalona. Słuchajcie, ale wy możecie zgadnąć, o czym myślę. 321-321-777. Słuchaj, Moniś, mam dla ciebie podpowiedzi. Mhm. I dla was, moi drodzy, którzy możecie już dzwonić. Myślę dziś o wydarzeniu. O wydarzeniu, którego nie zawsze można się spodziewać. I było to w naszym życiu wydarzenie raczej nielubiane. To co, odbieramy telefon, bo już widzę, że się lampka świeci.
1: Dawaj.
0: No to próbujemy. 321-321-777. Zgasła lampka. A ty, Moniś, jakbyś miała strzelać, to co byś powiedziała?
1: Moje największe wydarzenie ostatnio to było otwarcie tego studia.
0: A, no tak, ale to raczej przyjemne. No właśnie.
1: Miłe.
0: Ale zobaczymy, czy nasi słuchacze dadzą radę. Siemano, jak masz na imię?
2: Halo, dzień dobry, Małgorzata z Sysonek.
0: No cześć, Gosia. To o czym myśli pychu dzisiaj?
2: Ja myślę o dobrej kawy, dobrym posiłku i dobrym, jak to mówią, kolegą czy tam znajomym.
0: Ale to ty o tym myślisz, czy ja?
2: No ja.
0: Ale zabawa polega na tym, o czym ja myślę, Gosia.
2: A, to pan myśli chyba o dobrej kobiecie.
0: Ale to by się niemiło kojarzyło, no daj spokój. Ale ty jesteś bardzo miła, ja cię bardzo lubię. Gosia, masz już specjalne miejsce w moim serduszku, dobra?
2: O jak to nie? To nie, to ja tego spada.
0: Dzięki, no. Tak kosza na antenie jeszcze nie dostałem. Dobra, ja zrzucam to połączenie, odbieram kolejne.
1: Krótko i dosadnie.
0: Tak, jak ja za twoją radą. Siemano, jak masz na imię?
3: Siemano, Łukasz z tej strony.
0: No cześć, Łukasz, o czym myśli pychu?
3: O pogrzebie, tak mi się wydaje.
0: Nie, nie chodzi o pogrzebie, to aż zbyt nieprzyjemne, choć też nieprzewidywalne, ale chodzi o coś nie aż tak złego. 321-321-777, pora na ostatni telefon, który właśnie w tym momencie odbieram. Jak masz na imię? Siemano.
4: Siemano, Tomek z tej
0: strony. No cześć, Tomek, to o czym myśli pychu?
4: Myślę, że o kontroli ZUS-u.
0: Oj, tego to się trzeba bać, ale zdecydowanie nie o to chodzi. Słuchajcie, ja bym się cofnął do lat młodzieńczych. Jeżeli chodzi o to, o czym myślę, Monia, zostajesz ze mną na rundę drugą?
1: Ja zostanę.
0: No to już za moment runda druga. O czym myśli pychu? Alok i J-Lo, Everything's Fine. To gramy już teraz. Everything.

0: Okiem eksperta Monika Tyler, nasza queen socialowa, która dba o wszystko na Instagramie i TikToku. Jak ci się podoba ten numer? A poczekaj, ja bym ci jeszcze
1: włączyłeś mikrofonu. No to właśnie, tak celisz sobie moją opinię.
0: Dokładnie tak. Właśnie to chciałem usłyszeć. Nowość na naszej antenie. Nightmare i Jordan Sparks, to No R. Jak ci się podoba, Moniś?
1: Bardzo.
0: No i super. No to pytanie aktualne. O czym myśli Pychu? A wy możecie dzwonić. 321-321-777. Ustaliliśmy już, że chodzi o wydarzenie, którego nie zawsze można się spodziewać. I raczej było ono w naszym życiu nielubiane. No i trochę do czasów szkolnych trzeba by się było przenieść. Monia, ja już ci powiedziałem, o czym myśli Pychu, tak przedpremierowo. Ty lubiłaś to wydarzenie, czy raczej nie?
1: Bardzo nie. Najczęściej nie brałam w nim udziału.
0: O, to ciekawe, bo co, już się poddałaś na starcie? Aha, dobrze. Czekam na wasze telefony. 321-321-777. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, bo numer do nas jest jak do kumpli, bo my jesteśmy waszymi kumplami, więc zazwyczaj macie go totalnie za darmo. No to odbieramy telefon. Halo, jak masz na imię?
2: Halo, dzień dobry, Małgorzata z tej strony.
0: Cześć, Gosia.
1: Siema.
0: To o czym myśli Pychu?
2: Myślę, że o dobrej nocce.
0: Nie.
2: I położę się...
0: Nie, nie o to chodzi. No to odbieramy kolejny telefon. 321-321-777. Dzwońcie, no jest do zgarnięcia fajny prezent, bo nasze skiety meloradiowe. No to odbieram. Halo, jak masz na imię?
3: A, dzień dobry, Dawid.
0: No cześć, Dawid. To o czym myśli Pychu?
3: Wydaje mi się, że chodzi o sprawdzian.
0: Zaliczymy?
1: Ja mam zaliczyła.
0: Ale, a co jest mniejszego? O, mniejszego od sprawdzianu?
3: Pytanie?
0: Powiedziałeś już.
3: Kartkówka.
0: No, musiało tylko wybrzmieć, stary. Brawo!
1: Brawo!
0: Całe nasze studio bije. Brawo, skiety Meloradia w tym momencie lecą do ciebie. Mam nadzieję, że ty kartkówki jak miałeś, to już jest to dawno za tobą i miło je, chociaż wspominasz.
3: Tak jest. Już nie muszę tego robić. O czym myśli Pychu?

0: to promocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
4: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak,
4: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy,

0: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
1: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. Jesk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: lato i wakacje w głowie. JJ i Still Summer on My Mind. Tak, podkręcamy tempo. To jest Melo Radio, 15 minut do 20, a teraz czas na jedną z naszych nowości.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Słuchajcie, przede mną nic nie ucieknie, żadna świeżynka, która jest warta pokazaniu, no bo my przecież grzebiemy w tych najnowszych hitach i wybieramy dla was te, które warto posłuchać, tak żebyście byli oczywiście na bieżąco. No i tym razem zajrzeliśmy na Wyspy Brytyjskie, tam tanie bilety podobno lotnicze, więc czemu nie? No i ściągnąłem dla was brytyjski duet DJ-ów Oli Warriner, a także Lee Forster. Stworzyli numer, nie numer nawet, w sumie to grupę Warriner, która to stworzyła numer Let Me Forget You. Sytuacja trochę poplątana, ale numer świetny. Posłuchajcie, jak on brzmi, to jedna z naszych nowości.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A na ten numer możecie głosować w 30 Meloradia. Meloradio.pl, tam to robicie, a kolejna lista hitów już w piątek po godzinie 18. No zobaczymy, czy ten numer któreś z 30 miejsc zajmie. Wbijajcie i głosujcie.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Times w Melo. Steve Aoki, Dimitri Vegas, Sound of Legend i cała plejada artystów, którzy wybrzmieli w tym numerze. Tak podkręcamy tempo, 20 za moment. I po 20 dalej bardzo mocno wam pogram.
1: A już o 20 zagramy
0: Juste Jack Style i Turn the Lights Off. Ten numer punktualnie o 20 wybrzmi na antenie Melo, to już za moment.

0: i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wielę więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauro.
0: O reklamie. Autopromocja.
11: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
12: Zabrali nam lato grzbana.
11: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja.

0: idę w Melo.
1: Znalezione, nie kradzione. Znacie takie powiedzenie? Jak się okazuje, nie jest ono prawdziwe. I to wam udowodnię w tej godzinie, a wcześniej gram. Justy Jackstyle od ich Turn the Lights Off. Zaczynamy. 20 na zegarach. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Self-aware, Hevmela. Czy to jest hit tego lata? No moim zdaniem tak. Lumix za nami, 14 minut po 20, znalazła 50 tysięcy w starej komodzie. To w Warzmicach pod Szczecinem. Jedna z kobiet pod świetnikiem zobaczyła komodę, wzięła ją do siebie na chatę, a w środku 50 tysięcy złotych. Nie przyznała się do tego, że tak potężną sumę znalazła, ale ci, którzy tę komodę na śmietnik dali, przypomnieli sobie, że jest w niej hajs, no i zgłosili to na policję. A policja po monitoringu namierzyła, gdzie ona jest, no i teraz nie dość, że kobieta tych 50 tysięcy nie przygarnie, to jeszcze będzie musiała zapłacić mandat za przywłaszczenie mienia. Ale ja to rozumiem, że nie poszła tego wszystkiego wyjaśnić. Wyjście z szafy wcale nie jest takie łatwe. Szczególnie z tak bogatej szafy.
1: Hi, this is HP from Scooter and this is How Much Is The Fish? Yeah.

0: Radio Śląsk.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

Rudimental, JLR, numer, z którym mam tylko pozytywne wspomnienia, to Waiting All Night w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 20:27 na zegarach, a gdzie wy mnie podsłuchujecie w ten środowy wieczór? Dajcie mi o tym znać, czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Gdzie teraz słuchacie Melo? Jestem mega ciekawy, a ja niezależnie, gdzie teraz jesteście, pogram wam tak, żebyście na pewno nie przysnęli. Thomas Gray i Heaven, to już teraz.

0: Małe przypomnienie części ciała, Head, Shoulders, Knees and Toes w Melo. Głowa, kolana, coś tam było, coś takiego. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 21, a ja zapytałem, gdzie wy teraz słuchacie Melo Radia, gdzie się podsłuchujemy, no i jeżeli czujecie się starzy, to teraz Kacper przemówi.
1: Cześć, tu Kacper, ja was podsłuchuję z Giżycka i właśnie się uczę do informatyki. Jestem w 7 klasie i próbuję tworzyć jakąś stronę internetową. Pozdrawiam was, siemo.
0: Kacper jest w 7 klasie i robi stronę internetową, czyli już osiągnął w tym segmencie więcej niż ja osiągnę nawet po śmierci.

0: Jak będziecie kiedyś mieli okazję, to zajrzyjcie sobie tak dokładnie w tekst tej piosenki. Jest mega ciekawy. Uncle Funkle. O, Natalii, jeszcze przed 21, to za moment.
1: A już o 21 zagramy
0: Shimza i Fire Fire. Ten numer punktualnie o 21, a to dopiero początek. Będzie tych sztosów więcej, bo kiedy inni gadają, to Melo już gra.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Idę w Melo.
1: Co trzymacie w lodówkach? Za chwilę Magda Gessler zdradzi, co trzeba z nich wyrzucić. To w tej godzinie, ale wcześniej gramy Shimza i Fire. To na dobry początek. 21 na zegarach. Tupychu, siemano, fajnie, że jesteście.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

On Tonight. To Silva Bumpa w Meloradiu. Wkręca się ten numer do głowy niesamowicie, przyznacie. Podkręcamy tempo, słuchacie Meloradia wieczorową porą, 21.13 na zegarach. Tu Pychu, siemano. Na te produkty trzeba wrzucić z lodówki. Jak mówi ikona sztuki kulinarnej, nasza Magda Gessler, nie powinniśmy trzymać dużej ilości rzeczy.

0: Rihanna i Calvin Harris. Wave and Love, klasyczek za nami, a teraz czas na coś nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Bo jak dobrze wiecie, szczególnie wieczorami mamy dla was masę nowej muzy. Przetrzepuję wszystkie możliwe playlisty po to, żeby wyłuskać dla was wszystko to, co najlepsze. No i tym razem sięgnąłem po rynek nigeryjski, no bo stąd pochodzi Ayra Starr, która razem z Peggy Gu stworzyła numer Wo!Men. Tak się on nazywa, no i posłuchajcie, jak on brzmi. Peggy Gu, no to między innymi odpowiada za It Goes Like Na Na Na, taki bardzo wielki wiral swego czasu, kilka ładnych lat temu. Czy to się poniesie takim samym wiralem?
1: Najlepszy drop

muszę się do czegoś przyznać. Nowe studio Meloradia ma tak dobre nagłośnienie, że współczuję 15 ulicom w promieniu właśnie od tego studia, bo ten numer siada fantastycznie. Everlasting to Armin van Buuren i Sasza. Właśnie, mamy nowe studio. Jeżeli chcecie je zobaczyć, to wbijajcie na Instagrama Meloradia. To jest naprawdę wielki sztos i wiele rzeczy w tym studiu będzie się działo, ale też dużo dzieje się w świecie piłki nożnej, no bo trwają mecze Ligi Mistrzów FC Barcelona i to bardzo mocno pokonała Feyenoord 5-1, aktualnie też Napoli Arsenal, tutaj 0-0, Sporting z Galatasaray 1-1, w ogóle dużo remisów, bo Liverpool z Atletico też kończy pierwszą połowę, no i remisuje 1-1, jedynie PSG się wybiło właśnie z tej remisowej grupy, no i 3-0 pyka Slovana Bratysława, a jutro kolejne fantastyczne mecze, będzie między innymi Bayern Bodo/Glimt, to o 21:00. A wcześniej, bo już teraz, Wersow i o północy. Choć 21:45 na zegarach, tak przekornie. Słuchacie Melo. Czasem...

coś innego, coś bardzo przyjemnego od tego gościa. Lost Frequencies i Mary Frost to Paraiso. Tak, podkręcamy tempo. To jest Melo Radio, 22 za momenty wybije, a wy pamiętajcie, że cały czas możecie zgłosić się po szybką kasę. Mamy dla was 200, a nawet 500 zł, tak naprawdę na co tylko chcecie, wbijajcie na meloradio.pl, no i tam dzielcie się waszymi pomysłami, a kto wie, być może już jutro właśnie do was zadzwonimy.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Po reklamie.

Czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bociany odleciały jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: zwykły dzień. Autopromocja. Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo.

reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędzisz do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. So let me try you. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
3: Bo nie warto stać w miejscu.
4: Bo liczy się dobra energia.
3: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Tak gra Melo.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio.
1: Za oknem burza, krople spływają na brugę, ścienna nuda.